Bolesław Prus, Lalka, czyta Andrzej Seweryn. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Wariat, wariat, awanturnik! Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci, mruczał radca Węgrowicz. Ajent handlowy Szprot przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Nazywam go, odparł, powoli ogryzając i zapalając cygaro, wariatem, gdyż go znam lat... Było to w roku 1860. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat w handlu win i delikatesów? Tak. I jak dziś, Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej, rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. No ale co pan powiesz, ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. Półtora roku temu baba owiadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia Minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadał, ale nawet robił dobre interesa. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłaby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. Rano budził się zawsze o 6:00. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się nagle, wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał się wyścig. W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem, wypuszczał psa, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie patrząc w lustro i o 6:30 był gotów. Wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko. Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode lata. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów. Choć raz przed śmiercią, ale na kilka miesięcy, mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów. Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam z sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Pamiętnik starego subiekta. Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowcy starego, Franz i Jan Minclowie.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzam, co nowego w szkole tuż po pierwszym dzwonku na lekcję. Ewa Pytka opowie nam o swoim filmie o Julii Pirot, a Kamila Serwicka pochwali się nagrodą Grand Prix, którą zdobyła na festiwalu filmowym Locarno.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w Lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania Lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 nowość w RMF Classic, popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Natalia Grzeszczyk.
5: A po godzinie 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzam, co nowego w szkole tuż po pierwszym dzwonku na lekcję. Ewa Pytka opowie nam o swoim filmie o Julii Pirot, a Kamila Serwicka pochwali się nagrodą Grand Prix, którą zdobyła na festiwalu filmowym w Locarno.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Dzień rozpoczynamy w dobrym towarzystwie, 2 września, Brian Tyler i Thor był z nami, Thor Mroczny Świat, z nami także w studiu Marlena Chudzio, a to oznacza, że czas na pierwsze fakty w RMF Classic o 6.30.
1: Dzień dobry. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu. Tak o pożarze w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej prowadzi w tej sprawie śledztwo dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu i terroryzmu. Śledczy z Lublina badają z kolei przyczyny niedzielnego pożaru w hali magazynowej, gdzie przechowywane były kompozyty do samolotów. Tu analizowana jest możliwość m.in. celowego podpalenia lub awarii technicznej. Dziennikarze pytali ministra Kierwińskiego, czy te dwa pożary w Lublinie i w Skarżysku mogą być ze sobą powiązane.
2: Ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
1: Mówił minister Marcin Kierwiński. Mecze pierwszej rundy US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linette przerwane. Powodem deszcz. Linette gra z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones. Ten mecz przerwany został już po pierwszym secie. Polka przegrała go 4-6. Fręch natomiast w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz 4-4. Dziś na korcie także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. 2 września z plecakami do szkół wracają uczniowie, a parlamentarzyści do Sejmu. O 11 rozpocznie się 3-dniowe posiedzenie. W harmonogramie głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut.
3: Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach, tak żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce.
1: To premier Donald Tusk, który na ostatnim posiedzeniu rządu nawiązywał do afery Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński proponuje inne rozwiązanie.
4: Propozycja Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, nie złożonej z polityków.
1: Będziemy śledzić te wydarzenia, ale mamy też propozycję. Zapraszamy na śniadanie mistrzów RMF Classic.
0: To bardzo dobrze. 7 wracamy z faktami, wróci do nas Marlena Chudzio. Zerknijmy do pogody porannie. Pogodny dzień dobry. Przyjemnie może być? Może tak. Dziś będzie w większości kraju. Trochę większych chmur teraz na zachodzie, przejaśnienia z kolei głównie na wschodzie. Przelotnie padać może w rejonie Wrocławia i Koszalina, ale nie będzie to intensywny deszcz i to jest dobra wiadomość. 11 stopni mamy na Suwalszczyźnie, 12 w Lublinie, Kielcach, 13 w Warszawie i Łodzi. Najcieplej teraz w Opolu. Tam, uwaga, 17 stopni, a dzisiaj maksymalnie do 25 stopni. Czas na śniadanie.

245 to już dzień roku, jest środa, 2 września. Od nowego sezonu Śniadanie Mistrzów, przypominam, rozpoczynamy wcześniej, od 6.30. Dlaczego? No chcę być z wami po prostu wśród porannej waszej, naszej wspólnej krzątaniny. Chcemy mówić wam całą ekipą RMF Classic dzień dobry. Wtedy, kiedy już wstajecie, kiedy mówicie światu dzień dobry. To ja wam dzień dobry mówię, Łukasz Wojtusik, do 9.30. Mam nadzieję, będziemy razem w dobrym towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. No takie hiciory też mamy i gramy. Kenny Loggins, muzyka z Footloose, 6.33. No może to być przyjemny dzień dobry, prawda?

0: Jedyny w naszym pięknym kraju, tak ładnie roztańczony, elegancko roztańczony poranek radiowy. I nie chwaląc się, to sprawia u nas najpiękniejsza muzyka filmowa i to jest w tym najprzyjemniejsze. My teraz sprawdzamy, czym żyć możemy. Dzisiaj można sobie wybrać ze trzy tematy.
1: Trzy przed siódmą. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
0: I środa to jest taki trudny dzień w środku tygodnia, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje. W którym to dniu, no tak, człowiek już zmęczony trochę tym, że wrócił do pracy i już tak wypatruje. Kiedy ten piątek, piąteczek, piątunio? Pracę nie zostawiamy w pracy niestety. I to jest pierwszy ważny temat badania RC Rynek i opinia dla Warty. Pokazuje, że tylko 13% pracujących Polaków wraca do domu z energią do życia rodzinnego. Aż 46% przyznaje, że stres, złe samopoczucie po pracy odbijają się potem na relacjach z bliskimi. I szczególnie wśród kobiet to jest obecne i osób przed 35 rokiem życia. Tyle badanie, miejmy je w głowie, no i pomyślmy, że może trzeba to jakoś zmienić. Dzień dużego rozmiaru dzisiaj, drugi dzień września. I to jest taki dzień, który promuje akceptację różnorodnych sylwetek. Przypomina nam, że nie powinniśmy się oceniać przez pryzmat rozmiaru naszego ubrania. I to jest chyba dobry pomysł do dnia z rozmową na przykład w pracy o przełamywaniu stereotypów związanych z naszym wyglądem. No i wreszcie trzecia wiadomość, którą mogą żyć fani literatury w Polsce. Milion sprzedanych kryminałów Sławka Gortycha. Sławek był kiedyś naszym gościem. No i to jest wyjątkowy pewnie dla niego dzień. Autor się właśnie pochwalił, że sprzedaż wszystkich 5 tomów jego karkonoskiej serii kryminalnej w wydaniach papierowych i e-bookach przekroczyła 1 000 000 egzemplarzy. Sławku, wielkie gratulacje. No, może to jest dobry pretekst do poranku, żeby sobie przypomnieć, a miałam przeczytać.
1: Trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
8: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
7: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
9: Natalia Ryba.
8: Jacek Cykan.
7: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
10: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: spotkaliście ją dzięki nam w kuchni, w łazience, w pokoju, w sypialni. Vaiana, Skarb Oceanu, Mark Mancina jest autorem muzyki do tego filmu, do tej produkcji, a my teraz mamy dla was nowość.
1: A jak wygląda dziś wasza droga do...
0: Bo każdy z nas gdzieś o poranku dokąd zmierza, no to właśnie chciałbym się tego dowiedzieć. Do pracy, do szkoły, do sklepu, do piekarni, a czasem nawet po prostu po kawę do kuchni. Właśnie podczas takich zwykłych dróg w różnych kierunkach wydarzają się zupełnie niezwykłe, zwykłe rzeczy. No i dlatego ruszamy w poranku RMF Classic z nową zabawą Droga Do. Opowiedzcie nam historię, która przytrafiła wam się w drodze. Może być taka sprzed kilku tygodni, może być taka z wczoraj, może jakiś zabawny zbieg okoliczności, jakieś niespodziewane spotkanie, może jakaś niepotrzebna awaria, może jakaś przygoda naprawdę śmieszna. Czekam, zbieram te historie z drogi do waszej. Łukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze historie nagradzam oczywiście zestawem gadżetów z logo RMF Classic.

0: Jakiś taki roztańczony ten poranek. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to początek września i jeszcze wszyscy w takich lekko wakacyjnych w głowie nastrojach, chociaż pewnie do tej grupy nie zalicza się większość rodziców, którzy właśnie ogarniają logistykę związaną z dowiezieniem dziecka na czas do szkoły przed pierwszym dzwonkiem. A my dzwonimy już na kolejną odsłonę faktów. Marlena Chudziowiec, o w tych faktach o 7:00.
1: Właśnie o tym, jak sobie to poukładać i jak tak w miarę płynnie wejść w ten nowy rok szkolny.
2: Reklama. Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Po reklamie.
7: Środa, 2 września, 7 rano. Czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Otwierające śniadanie mistrzów po 7 już. Marlena Chudzio.
8: Na początek zagranica i eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi Iranowi odwetem za odwet. O szczegółach nasz korespondent Paweł Żuchowski.
9: Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie. Rakietę wystrzelono z amerykańskich okrętów. W operacji udział brało także lotnictwo. W trakcie trwania działań Donald Trump oświadczył: jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej gwardii rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje. Następnie otrzymaliśmy informacje o rakietach lecących w stronę amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie i eksplozjach w ich pobliżu. Część z rakiet zestrzelono. Nie ma na razie informacji o amerykańskich stratach. Iran informuje natomiast, że podczas amerykańskiego nalotu zaatakowano dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: W listopadzie możliwe jest trójstronne spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej, sugeruje, że do rozmowy trzech przywódców mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku w połowie listopada w Chinach. Biały Dom nie zareagował jeszcze na te doniesienia. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołanych przez koalicję rządzącą apeluje o zwołanie zgromadzenia ogólnego. Wniosek w tej sprawie sędziowie złożyli wczoraj do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Sprawa dotyczy sporu o wydatki na te instytucje. Minister finansów nie uwzględnił funduszy na Trybunał w przyszłorocznym budżecie z powodu braku uchwały zgromadzenia w tej sprawie.
10: Pismo pochodzi od 7 sędziów i to jest apel do pana prezesa Święczkowskiego, żeby zwołał zgromadzenie ogólne wszystkich legalnie wybranych sędziów przez Sejm, które to może zaopiniować budżet Trybunału Konstytucyjnego, co jest konieczne do tego, żeby mógł zostać taki budżet przyjęty. Bez tego nie tylko prawnie, ale faktycznie od 1 stycznia Trybunał po prostu może przestać funkcjonować i tej sytuacji chcielibyśmy uniknąć.
8: Wyjaśniał sędzia Krystian Markiewicz. Powrót do szkolnych obowiązków nie jest łatwy ani dla uczniów, ani dla rodziców. Dlatego podpowiadamy, jak przetrwać pierwsze dni września.
11: To jest trudne, żeby na nowo otworzyć się na wypełnianie obowiązków, na wczesne wstawanie, więc te stopniowe adaptowanie się do zmian będzie tutaj kluczowe. I przede wszystkim się na początku nie denerwować, nie frustrować, jeśli coś nam nie wychodzi.
8: Mówi psycholożka Patrycja Podgórska i dodaje, że regeneracja odpoczynek po szkole jest równie ważny, co sama nauka.
7: Nie wiem, czy poszliśmy dobrym tropem, bo myślę, że jest część rodziców, którzy już teraz o tej porze, o 7:03 myślą o tym, czym mogłaby dla nich już teraz być regeneracja.
8: No i to jest bardzo dobry kierunek.
7: My zmierzamy w kierunku kolejnych faktów, te o 7:30, którzy już teraz o tej porze, o 7:03 myślą o tym, czym mogłaby dla nich już teraz być regeneracja.
8: No i to jest bardzo dobry kierunek.

0: Cieplej ma być na południowym wschodzie, ale średnia temperatura na poziomie 22 stopni się zapowiada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 7:04 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu w nowym sezonie w RMF Classic od 6:30 do 9:30. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Stefan, Julian, Wilhelm dzisiaj mają imieniny. Najlepszego! Urodziny dzisiaj ma sławny aktor, ale dość skromny, znany m.in. jako John Wick. Keanu Reeves dziś świętuje. Wszystkiego dobrego. A do tego jeszcze dzisiaj urodziny są u Sanach. Dołączamy do wianuszka życzeń najlepszych, a w śniadaniu mistrzów dzisiaj wieści ekonomicznej treści, przegląd jak najbardziej prasowy. Sprawdzimy też, jak można przez Łódź pojechać trasą kin, rowerem, a do tego jeszcze sukcesy naszych artystek w branży filmowej.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: 5:05, taki poranek, mam nadzieję, nie zdarza się codziennie jak ten w RMF Classic. Sanach, nic dwa razy.

0: Muzyka z krainy wiecznego szczęścia, 10 po 7 już, a proszę, u nas teraz opowieść Macieja, jak zwykle, w śniadaniu mistrzów i początek II wojny światowej, ważna historia.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta o walkach o Wysoką pod Jordanowem w dniach 2 i 3 września 1939 roku. Działania wojenne w te rejony Wehrmacht przeniósł tak szybko dzięki słowackiemu wsparciu niemieckiej agresji. Tutaj zagony niemieckie uderzały na Polskę z Orawy. Parła z tego kierunku 4. Dywizja Lekka i 4. Dywizja Pancerna. Na drodze najpierw natrafili Niemcy na zbyt słabe polskie jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzięki temu szybko zajęli Spytkowice, ale teraz na drodze staje im 10. Brygada Kawalerii zmotoryzowanej pułkownika Stanisława Maczka. To będzie jego chrzest bojowy w tej wojnie. Zaskoczonych Niemców atakują nasi żołnierze jeszcze w Spytkowicach nad ranem 2 września, zadając im nieoczekiwane straty. Maczek przygotowuje jednocześnie linie obronne na Stokach Wysokiej. O 5 rano idzie atak niemieckich czołgów. Zatrzymany jest przez polskie działka przeciwpancerne. Mają Niemcy przewagę, ale opór Polski jest zbyt silny. O 9 uderzają ponownie. Na Wysoką idzie potężne uderzenie pancerne poprzedzone ostrzałem artylerii. Polacy walczą do upadłego. Pluton ciężkich karabinów maszynowych kapitana Wincentego Dziechciarza celnie strzela amunicją przeciwpancerną. Jednak Niemcy widzą już ich pozycję. Walą w nich z różnych stron. Żołnierze odnoszą ciężkie rany. Giną. Dziechciarz, który dotychczas rozkazywał i wskazywał cele, teraz sam doskakuje do CKM-u już bez obsługi i zanim zginie, celnie uderza jeszcze w 2 czołgi. Z kolei porucznik Kazimierz Hawrysz, wezwany do poddania się, rzuca się z granatem na inny niemiecki czołg. Inni też dokonują cudów odwagi. W końcu Niemcy zajmują Wysoką. Walki trwają jeszcze 3 września. Niemcy atakują też Jordanów. W ten sposób wcześniej szybki marsz Niemców zostaje dramatyczny. Spowolniony. Pułkownik Maczek sam wojny wygrać nie mógł, ale zadanie spełnił w 100% i walkę kontynuował dalej. Poległo w walkach o Wysoką 40 naszych i niemal tyle samo Niemców, mimo ich olbrzymiej tutaj przewagi. Pułkownik Maczek tej bitwy na pewno nie przegrał.

0: w rytmie walce jakoś nam się rozkręca i w ogóle bardzo tanecznie ten drugi dzień września w śniadaniu mistrzów, środa w kalendarzu, a poranek drogowo dzisiaj pod znakiem literki K będą więc Kraków i kajak Kielce.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
2: Do końca tego miesiąca ma potrwać w Krakowie remont torowiska przy Grzegorzeckiej. Zarząd dróg chce wykorzystać okazję i obsadzić przystanki przy hali targowej drzewami.
3: Pojawiła się taka koncepcja, żeby pnącza, które znajdują się przy przystankach, zastąpić drzewami i krzewami, żeby tam było więcej zieleni, więcej cienia. I ta koncepcja jest właśnie na ostatnim etapie uzgodniania ze służbami konserwatorskimi. I no i w ciągu września będziemy chcieli tam te drzewa wprowadzić.
2: Tłumaczy Michał Pycnik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. To w Krakowie, a w Kielcach. Kolejne utrudnienia dla kierowców, które mają związek z budową trasy ekspresowej S74 przez miasto. Najnowsze informacje dla nas zbiera w tej sprawie Marcin Różyc.
4: Całkowicie zamknięta została ulica Klonowa na krótkim fragmencie między Jesionową a Wierzbową i wyznaczono objazdy. Prowadzą przez ulicę Jesionową, Marszałkowską, Wojewódzką i Klonową. Drogowcy zmienią też organizację ruchu na Marszałkowskiej. Początkowo chcieli to zrobić teraz, ale ze względu na początek roku szkolnego zmiany przesunięto na 3 września. Wtedy to ulica Marszałkowska będzie jednokierunkowa od Wiśniowej do Jesionowej. Wyznaczono objazdy przez Klonową, Wiśniową, Warszawską i Turystyczną.
2: Tyle Marcin Różyc. Zakończenie budowy S74 przez Kielce planowane jest na drugi kwartał 2028 roku.

0: Śledzimy nie tylko Sherlock to robi, śledzimy doniesienia z dróg, z kraju, ze świata, kulturalne wieści również i tak dzisiaj właśnie będzie w Śniadaniu Mistrzów. Za chwilę fakty, a w nich między innymi wieści z S7. Tam wypadek mamy w pobliżu węzła Jędrzejów Południe. Szczegóły zbiera w tej sprawie i w wielu innych dla nas Marlena Chudzio.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: 7.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Marlena Chudzio.
1: Co najmniej 8 osób, w tym dziecko, zginęło w nocnym ataku Rosji na Odessę na południu Ukrainy. Jak informują przedstawiciele miejscowej administracji wojskowej, uszkodzony został 24-piętrowy budynek. Eksplozja zniszczyła mieszkania na kilku piętrach. O poranku przed 7 naszego czasu silna eksplozja wstrząsnęła Kijowem. To 7 z rzędu dzień rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 w pobliżu węzła Jędrzejów w południe. Zderzyły się tam dwa samochody dostawcze. Zablokowana została jezdnia w kierunku Krakowa. Jesienią ma rozpocząć się budowa portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
2: Tak się córka pytała, bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero koło 40 roku. Kolejny etap, że jesteśmy dopiero pod kolejny etap. Mogłem się zgłosić do tego wcześniej dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
3: Czeka pan na razie?
2: Czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
3: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
2: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
1: Usłyszał w Baranowie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Sprawa portu wróci w faktach za pół godziny.
0: A my teraz zerkamy do pogody. Dużo słońca na niebie na wschodzie kraju, trochę więcej chmur na zachodzie. Wtorek zapowiada się ten przyszły. No, dość przyjemnie, podobnie jak dzień dzisiejszy, a dziś mamy środę, no i obietnica ładnego, przyjemnego dnia. Mam nadzieję, znajdzie spełnienie, ale to dopiero po południu. Teraz jeszcze chłodniej. W Szczecinie tam 12 stopni, w Warszawie 15, w Opolu 17. Bardzo przyjemnie grać będziemy. Nowość w naszej liście porannej. The Cardigans. Znacie państwo taki zespół Off Campus? W tym serialu pojawia się ten utwór. Bardzo ładny. Można się ruszać. Kołysać.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: I tak oto zrobiła nam się 7:40, czas na wieści z gazet. Gazeta Wyborcza o aferze związanej z Zonda Krypto szeroko informuje, ale my zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Rekordowa liczba odwołań od wyników. Coraz więcej maturzystów kwestionuje wyniki egzaminów. O tym właśnie dziennik dzisiaj pisze. W tym roku liczba wniosków o wgląd do prac maturalnych wzrosła o ponad 70%. W porównaniu z rokiem ubiegłym przekroczyła 126 tysięcy i rekordowa ta liczba przeciążyła komisje egzaminacyjne. Część maturzystów otrzymała terminy wglądu dopiero, uwaga, na ten miesiąc, a mamy wrzesień, więc już po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji na studia. Coraz częściej dochodzi też do zmian wyników po ponownej weryfikacji prac. Sprawą tą zajmuje się dziennik Gazeta Prawna. W ogóle o tym sporo także w mediach społecznościowych, no i na portalach informacyjnych. No, ja zaglądam teraz jeszcze do Pulsu Biznesu. Tutaj bardzo ciekawa informacja. Cywilne technologie trafią do zbrojeniówki. Ponad 2 miliardy złotych wsparcia. Firmy rozwijające technologie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, robotyki czy dronów będą mogły łatwiej wejść do sektora obronnego. I o tym pisze szerzej właśnie Puls Biznesu. Rusza seria programów wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw rozwijających technologie podwójnego zastosowania, czyli te, które są przydatne i cywilnie, i wojskowo. Łączna wartość planowanych konkursów i dotacji, jak już powiedziałem, przekracza 2 miliardy złotych. Cel jest prosty: przyspieszenie innowacji, wzmocnienie potencjału obronnego Polski i Unii Europejskiej. I o tym szerzej w Pulsie Biznesu przeczytacie.

0: Marka Szejmana, dźwięki do rodziny Adamsów na 11 minut przed 8, a u nas teraz...
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Igor Skrzypek u nas teraz z pakietem wieści ekonomicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, choć te wieści nie będą dobre dla kierowców. Niestety, nie dość, że pakiet CPN wygasł, to na dodatek baryłka ropy Brent jest już wyceniana powyżej 94-95 już nawet dolarów. Ropa drożeje, to efekt wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrza i nie chodzi tu tylko o niepokoje wśród inwestorów. Pociski trafiają w tankowce w ciśnienie Ormus. Transport przez to wąskie gardło świata ropy staje się coraz mniejszy. Jeszcze kilka tygodni temu dziennie przepływało tam nawet 9 milionów baryłek z ropą, a dziś nie więcej niż 4. Na stacjach paliw będzie coraz drożej, choć nie będzie gwałtownych podwyżek, no ale spodziewajmy się kilku groszowych wzrostów dzień po dniu.
0: No i to będą złe wieści nie tylko dla kierowców, ale także dla całej gospodarki.
2: O, to prawda, bo to spirala groźna nie tylko dla portfeli zmotoryzowanych. Analitycy spodziewają się, że wraz ze wzrostem cen paliw we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli drożej będzie nie tylko na stacjach, ale i w sklepach. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym, bo jeśli kredytobiorcy liczyli na obniżkę rat, to ostatni odczyt inflacji, 3,4%, raczej przekreśla na to szansę.
3: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
2: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
3: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
2: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca, no ale do obniżek stóp nie zachęca również słabsza niż w ostatnich tygodniach dyspozycja złotego. O poranku euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
0: Tyle o poranku dla nas miał wieści ekonomicznych Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: wyboista droga do szkoły, patataj w dobrym towarzystwie, bonanza wybrzmiała u nas. Dobre towarzystwo ze mną już w studio, Marlena Chudzie, dzień dobry.
1: Niezłe towarzystwo zbierze się też dzisiaj w Sejmie. O tym, czym się zajmą, a czym chcieliby Polacy, żeby się zajęli posłowie, będzie w faktach.
0: Będziemy się temu przysłuchiwać, będzie także ważny temat przesłuchań.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
2: Po reklamie.

0: Zbliża się ósma, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio o tej porze ma dla nas pakiet faktów.
1: Kilkadziesiąt osób przesłuchano już w śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki pod rządami Radosława Piesiewicza, dowiedział się nasz reporter Krzysztof Zasada.
2: To postępowanie prowadzone w Gdańsku nie jest powiązane ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto, w którym prezes Piesiewicz ostatnio usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Na czym w takim razie skupiają się prokuratorzy z Gdańska?
2: Analizują potężną liczbę zabezpieczonych przez CBA dokumentów papierowych, a także elektronicznych, to terabajty danych. Miliony plików. Na tej podstawie powstaje lista osób do przesłuchania. Te osoby są sukcesywnie wzywane do prokuratury. Pytane są o konkretne faktury czy, tu cytat, zdarzenia gospodarcze.
1: Nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie informują, kogo konkretnie przesłuchali, zaznaczając, że nie wzywali jeszcze Piesiewicza. Co w takim razie dokładnie analizują śledczy?
2: Przede wszystkim, dlaczego prywatna firma Piesiewicza realizowała zadania dla PKOL-u oraz Koszykarskiej Ligi, inkasując w sumie ponad 9 milionów złotych? Po drugie, dlaczego część usług dla Komitetu Olimpijskiego realizowały firmy wiceprezesów, które uzyskały za to ponad 400 tysięcy złotych. Chodzi też o wyjaśnienie, czy komitet poniósł co najmniej milionową szkodę na remoncie restauracji w siedzibie PKOL-u.
1: Przed południem rusza pierwsze po urlopowej przerwie posiedzenie Sejmu. Trzydniowe obrady zdominują zapewne sprawy budzące najwięcej emocji w ostatnich tygodniach wakacji. W faktach Tomasz Skory, zatem co i kiedy się wydarzy?
3: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
4: Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
3: Mówił Donald Tusk. Drugą konfrontacją będzie wybór na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze niedawno ministra Macieja Berka. Jutro rano kontrowersyjnego kandydata burzliwie pewnie zaopiniuje odpowiednia komisja. Głosowania w obu tych sprawach mają się odbyć w piątek.
1: A czym zdaniem Polaków w pierwszej kolejności powinni się zająć posłowie i posłanki na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu? Pytaliśmy o to mieszkańców Krakowa.
5: Dofinansowaniem do służby zdrowia.
6: Pierwsza myśl w obecnym klimacie, bezpieczeństwo narodowe.
7: Podatkami, progiem podatkowym.
8: Chyba służbą zdrowia.
1: Działania posłów będziemy śledzić w faktach. Ropa znów gwałtownie drożeje. Nie dość, że pakiet CPN wygasł, to na dodatek baryłka ropy jest już wyceniana powyżej $95. To efekt wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Pociski znów trafiają w tankowce w cieśninie Ormus. Transport przez to wąskie gardło świata ropy staje się coraz mniejszy. Kilka tygodni temu dziennie przepływało tam nawet 9 milionów baryłek, dziś nie więcej niż 4. Na stacjach paliw będzie zatem drożej, nie będzie gwałtownych podwyżek, ale spodziewajmy się kilkugroszowych wzrostów dzień po dniu. 2 września, dziś w szkołach zaczynają się lekcje, nowości także dla pracowników szkolnych stołówek. W menu musi być więcej warzyw i owoców, mniej cukru, do tego przynajmniej raz w tygodniu danie z warzyw strączkowych.
9: Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
10: Szefowa kuchni ma ból głowy teraz, czy nie?
9: Będziemy po prostu starali się dostosować te dania, tak żeby wszyscy coś tam jednak każdego dnia mogli zjeść.
1: Usłyszał od Iwony Łapińskiej, dyrektorki podstawówki nr 34 w Olsztynie, nasz reporter Piotr Bułakowski. Grunt, żeby uczniom nie zabrakło apetytu na wiedzę.
0: Ja apetyt mam ogromny, jak zawsze opowiadasz o jedzeniu.
11: Ja zawsze faktach. Ci to robię przed śniadaniem.
0: Tak. Fakty wrócą jednak o 8.30 i będą smaczne. Na pewno teraz do pogody zaglądamy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący Promas.
0: 8.30 i będą smaczne. Na pewno teraz do pogody zaglądamy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki.

0: Po 8:00, pierwszy taki już zupełnie serio dzwonek w szkołach na lekcje już zabrzmiał, nie? Nie ma ucieczki, nie ma ucieczki przed tym dzwonkiem. No, będziemy czekać do końca czerwca na rozwiązanie sytuacji związanej z rokiem szkolnym nowym. A my w kalendarzu dzień od szkolnych historii niewolny, ale zajęty tymi historiami mamy, adekwatny do pokazywania takich historii. Dzień pozyskiwania talentów, światowy. No to życzmy sobie, żeby szkoły, nauczyciele, żebyśmy wszyscy razem potrafili takie talenty dostrzegać, by te talenty rosły, dojrzewały. A wasz najbardziej niedoceniony talent, to ja mam na przykład taki jeden nieodkryty talent. Ja świetnie tańczę, tylko jeszcze tego nie odkryłem. Znaczy tak myślę, że świetnie tańczę. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Dzielcie się ze mną, z nami swoimi talentami, a ja za moment połączę się z Bogdanem Frymorgenem, naszym londyńskim korespondentem. Sprawdzimy, co na Wyspach Brytyjskich. Przed 9:00 natomiast jeszcze polska szkoła i jej kłopoty i radości, i o Julii Pirot wam opowiemy.
1: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: No i to wielojęzykowo nastraja.

0: Jeśli przez myśl rano przemknęła wam fraza, to jest jakaś prawdziwa przeprawa z tym porankiem. To właśnie dla was była ta propozycja muzyczna Most na rzece Kwai. Muzyka Malcolm Arnold. My teraz się przeprawiamy na Wyspy Brytyjskie. Tam sytuację na bieżąco o poranku śledzi dla nas nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Ponad 7,5 tysiąca osób, tyle nielegalnych imigrantów, przypłynęło tego lata do brzegów Wielkiej Brytanii na małych łodziach i pontonach. Choć liczba ta wydaje się ogromna, w rzeczywistości jest najniższym letnim wynikiem od 6 lat. Jak to zwykle na wyspach bywa, liczby natychmiast stały się paliwem dla politycznego sporu. Rząd w Londynie szybko przypisał sobie sukces, twierdząc, że to efekt zaostrzonej współpracy i skuteczności akcji francuskiej policji po drugiej stronie kanału La Manche. Opozycja parlamentarna nie przyjmuje jednak tej narracji. Jej zdaniem statystykę poprawiła po prostu kapryśna pogoda, która skutecznie powstrzymywała przemytników przed wysyłaniem ludzi na niebezpieczne wody kanału La Manche. Sprawa imigracji pozostaje jednym z najbardziej gorących i emocjonalnych tematów na brytyjskiej scenie politycznej. Uczeni z Manchesteru opublikowali wyniki analiz, w których wynika, że w walce z nowotworami kluczowy może okazać się zegarek. Według lekarzy pacjenci chorujący na raka skóry i płuc, którzy przyjmują immunoterapię o poranku, mogą żyć nawet dwukrotnie dłużej niż ci, którzy ten sam lek otrzymują po południu. Wszystko sprowadza się do naszego naturalnego rytmu dobowego, według którego rano układ odpornościowy jest bardziej aktywny i najlepiej reaguje na stymulację. Jak zauważają komentatorzy, to niezwykłe odkrycie pokazuje, że zmiana prostej procedury szpitalnej bez wydawania miliardów na nowe terapie może realnie wpłynąć na sukces w leczeniu pacjentów. Z Londynu Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Zaprzyjaźniony z nami Łukasz Lutz Rostkowski, jego Rebel Babel Film Orchestra i muzyka do super polskiej produkcji Chłopi. Temat Babie Lato. 19 minut po 8, nadal w kalendarzu lato, w kalendarzu także nowy rok szkolny, któremu się bacznie przyglądamy w Śniadaniu Mistrzów. W wielu szkołach już dzwonek na lekcję za nami, pierwszy w wielu do ostatniej chwili trwały remonty, w wielu także trzeba było skompletować zespół do prowadzenia nowych zajęć, a to związane jest między innymi z obowiązkową od tego roku edukacją zdrowotną.
1: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Mamy świetnych nauczycieli, nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane.
0: Opowiada Teresa Radomska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu. Rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. W wielu szkołach ten świetny zespół nauczycielski udało się zebrać trochę jak drużynę pierścienia na ostatnią chwilę.
2: Wiem, że dyrektorzy również mają kadrę zapewnioną, chociaż często są to nauczyciele emerytowani, szczególnie w szkołach typu zawodowego, ale nie mamy tu takiego problemu, żeby jakaś klasa nie miała nauczycieli.
0: I o tym przekonywała Monika Jędrzejewską i nas wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, a do szkoły dzisiaj podjeżdżamy rowerem, idziemy spacerkiem albo samochodem dojeżdżamy, albo jak kto woli komunikacją miejską. Trwa przy szkołach, przypominam, akcja bezpieczna na drogę do szkoły, a udało się taką drogę w Szczecinie odnowić.
3: Przy szkołach podstawowych około 70 placówkach zostały odmalowane zebry, czyli przejścia dla pieszych, a także w ramach potrzeby zostały uzupełniane bądź wyczyszczone oznakowania, znaki po to, żeby dzieci mogły docierać do szkoły, a właśnie biorąc pod uwagę, że większość z tych dzieci docierać będzie autobusami, to także więcej tych kursów.
0: Mówi Krzysztof Ufland z Zarządu Drogi Transportu Miejskiego w Szczecinie. Rozmawiał z nim Dawid Siwek. Będziemy się tej drodze w pierwszych dniach września do szkoły i rodziców, i dzieci bacznie przyglądać w Śniadaniu Mistrzów.
4: Śniadanie Mistrzów. Super przygoda.

0: przyjemnym nuet z piątego kwintetu E-dur. Autorem muzyki jest Luigi Boccherini. Dworsko się zrobiło, elegancko i dobrze, bo tak też będzie w faktach. Poznamy się w faktach za chwilę z nowym królem Norwegii.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: mi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Marlena Chudzioła.
1: Pilot śmigłowca, który zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol, sam zgłosił się na policję. Mężczyznę i pilotowaną przez niego maszynę policjanci poszukiwali od poniedziałku. To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Niemcy zamykają rosyjski konsulat w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. To odpowiedź na sierpniowy akt dywersji. Władze w Berlinie uważają, że to Moskwa stoi za incydentem z dronem i materiałami wybuchowymi znalezionymi na lotnisku w Lipsku. Maszyna prawdopodobnie miała uderzyć w ukraiński wojskowy samolot transportowy. Norwegia ma nowego króla. Hakon VIII złożył wczoraj przysięgę przed parlamentem. Królowa i ja pragniemy potwierdzić, że oddajemy się w służbę naszemu krajowi i jego mieszkańcom. W duchu tej tradycji również ja, jako król Norwegii, przyjąłem dewizę "Wszystko dla Norwegii". Oświadczył nowy król Håkon VIII. Zastąpił na tronie Haralda V, który zmarł pod koniec sierpnia w szpitalu w Oslo w wieku 89 lat. Jego pogrzeb w norweskiej stolicy zaplanowano na 9 września.
0: Tu mam taką piosenkę za chwilę, która będzie prawie królewska. Na pewno będzie nawiązywać do tych królewskich tematów, a teraz zerkamy do pogody. Fakty wracają o 9. Do piątku włącznie w ciągu dnia będziemy mieli popołudniami temperaturę powyżej 20 stopni. W weekend zrobi się chłodniej. Dziś 25 stopni maksymalnie, ale taka średnia temperatura na środę to 22 stopnie. Tyle zapowiadają spece od pogody właśnie. Teraz 18 stopni na Opolszczyźnie, 17 we Wrocławiu, 15-16 w stolicy. Dziś w miarę pogodnie, po południu trochę deszczu może nam się przytrafić na wschodzie i w centrum. Ja obiecałem królewską piosenkę. Była kiedyś taka figura króla słońca. Ain't no sunshine. Bill Withers. Żeby to słońce nie tylko dla króla świeciło jednak.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, 8:35. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Pozyskiwania Talentów i przy tej okazji Darek napisał, że ma talent do instrumentów, zbiera je z całego świata. Okazało się nawet ostatnio, że potrafi z nich niezłe dźwięki wydobywać. No to rozwoju talentu muzycznego i kolekcjonerskiego także życzę Darku, a teraz opowieść o utalentowanej reżyserce i o ważnej postaci. Możecie w kinach znaleźć dokumentalny film Ewy Pytki o fascynującej postaci fotografki i uczestniczki francuskiego ruchu oporu. Mowa o Julii Pirot. Zdjęcia polskiej reporterki o żydowskich korzeniach udokumentowały wojnę, powstanie w Marsylii i powojenną Polskę. Fotografowała też słynne postaci, m.in. Pabla Picassa oraz Edith Piaf. Rozmawiała z Ewą Pytką, reżyserką filmu Julia Pirot, Piękno i Siła, Magda Juszczyk.
1: No ona była świadkiem historii na przestrzeni prawie całego XX wieku, czyli przeżyła dwie wojny, no pierwszą jako dziecko, bo urodziła się w 1907, niektóre źródła w 1908 podają, a zmarła w 2000 roku. Czyli no, te najtragiczniejsze momenty to oczywiście II wojna światowa, w której brała czynny udział już jako dojrzała osoba, młoda, ale już dojrzała, świadoma, po różnych przejściach, po odbyciu wyroku w więzieniu, była więźniarką polityczną, więziona w Serbii, w Warszawie, za swoje poglądy, no mówmy się, lewicowe, a później walczyła z bronią w ręku, ponieważ nie godziła się na to, co zgotował Hitler całej Europie. I nie była obojętna, i to jest najważniejsze. Mm. Takimi najtragiczniejszymi wydarzeniami, z jakimi się spotkała, to z jej wypowiedzi można wysnuć, że to był pogrom kielecki. Taki zupełnie niewytłumaczalny obszar zła, który wybuchł, i ona dokumentowała, była jednym z takich fotoreporterów, których redakcja żołnierza polskiego wysłała.
2: 4 lipca 1946 roku.
1: 80 lat temu. Ona już fotografowała to, co się dokonało.
2: Zmasakrowane
1: ciała, opłakujące osoby, które pozostały, marsze ludzi, którzy dzień wcześniej brali udział w tej masakrze. Więc no, to jest wstrząsające i trudne, więc po prostu ciągle trzeba pamiętać, żeby nie być obojętnym wobec zła. Ale też miała świetliste takie momenty, czyli momenty wyzwolenia, powstania Marsylii na przykład, które w 1944 roku, w sierpniu też, tak jak powstanie warszawskie, ale powstanie w Marsylii zakończyło się zwycięstwem, ponieważ Francuzi mieli nieco innych aliantów niż my tutaj za rzeką Wisłą. Miała też momenty dużego szczęścia, a przede wszystkim jak taka postawa właśnie nieobojętności na zło. Ona się nie godziła z niesprawiedliwością i była tym swoim przekonaniom wierna do końca. Może chwilami utopijne one były. Wycofała się z zawodu w 1968 roku, no już kompletnie rozczarowana komunizmem i postawą Gomułki, tymi antysemickimi wystąpieniami, i wtedy się z zawodu wycofała.
0: Z Ewą Pytką, reżyserką filmu Julia Pirot, Piękno i Siła, który znajdziecie w kinach, rozmawiała Magda Juszczyk.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: W Wratislavi Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Światło, którego nie widać, muzyka James Newton Howard. To za nami w środowym poranku, a w śniadaniu mistrzów teraz propozycja ruchowa. Przejażdżka rowerowa. Połączymy przyjemne z pożytecznym, ruch ze zwiedzaniem. A do wyboru mamy na przykład szlak łodzi bajkowej albo łódź muralową i, co dla nas intrygujące, trasy o przyjemnej nazwie Łódzkie Kina. To w drogę.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Każda z tematycznych łódzkich tras rowerowych, bajkowa, muralowa czy kinowa, ma mapę w formie papierowej, cyfrowej, jest audioprzewodnik, a to nie wszystko. Zapewniają Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z EC1 Łódź.
2: Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza.
3: Wyposażyliśmy to dodatkowo w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakieś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka. Takie QR-kody to są. Łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
0: To, przyznajcie, dość uniwersalna propozycja zwiedzania Łodzi z perspektywy roweru, przeznaczona zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.

0: Zasłuchaliśmy się wspólnie z Marleną Kudzio. To była 11 sonata fortepianowa A-dur we fragmencie od pana Mozarta. Taki prezent, a fakty najbliższe o 9:00. Co w faktach, Marleno?
1: A w faktach powiemy między innymi o tym, jak postępują albo nie postępują prace przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
0: No, domyślam się, że postępują albo nie postępują, tak jak budowa metra w Krakowie. Ale do tego tematu też wrócimy, między innymi jutro w Śniadaniu Mistrzów.
2: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Maliski.
6: Maliski?
7: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Maliski.
8: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.

0: Minęła dziewiąta, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i kolejny pakiet faktów od Marleny Chudzio.
1: Akcja poszukiwawcza w okolicach Pucka na Pomorzu. Dwóch mężczyzn późnym wieczorem poruszało się skuterem wodnym i nie wrócili na brzeg. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Co ustaliłaś?
2: Poszukiwania trwały całą noc. Przed godziną 6 rano służbom udało się znaleźć jednego z mężczyzn wraz ze skuterem w okolicach Osłonina w gminie Puck. 40-latek był przytomny. Został zabrany śmigłowcem do szpitala. Takie informacje przekazał mi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Poszukiwania drugiego mężczyzny nadal trwają. Miał się oddalić i próbować płynąć do brzegu wpław. W akcji udział bierze śmigłowiec SAR, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja i kilka łodzi poszukiwawczych.
1: Nieznany obiekt eksplodował rano na dworcu kolejowym w Augsburgu na południowym zachodzie Niemiec. Dwie osoby zostały lekko ranne. Wybuch uszkodził okna. Na miejscu zdarzenia obecni są eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego. Nie wiadomo na razie nic o przyczynach tego zdarzenia. Termin się nie zmienia. To rok 2032. Tak Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, odpowiada na pytanie o termin rozpoczęcia pracy lotniska Port Polska, inwestycji nazywanej kiedyś centralnym portem komunikacyjnym.
3: Grunty są wykupione w zdecydowanej większości. Tam trwają ostateczne negocjacje z właścicielami, którzy nie zgodzili się na tak zwany program dobrowolnych nabyć, ale nas interesuje i Polaków finał, czyli wybudowanie nowego lotniska i kolei do Derzegu.
4: Bo to jest, rozumiem, kluczowe pytanie.
3: Termin się nie zmienia, dalej jest utrzymywany termin 2032 roku.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski. Szereg wątpliwości dotyczących budowy największego lotniska w Polsce zgłaszają mieszkańcy mazowieckiego Baranowa. Właśnie na terenie tej miejscowości między Łodzią a Warszawą planowane jest lotnisko o nazwie Port Polska. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Czego dotyczą te wątpliwości?
5: Po pierwsze tego, kto będzie nowym prezesem spółki, która odpowiada za tę ogromną inwestycję, która ma kosztować ponad 130 miliardów złotych. Były prezes został odwołany 31 lipca, ponad miesiąc temu. Nowi kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do 23 września. Z jednej strony są te zmiany personalne na wysokim szczeblu, a z drugiej zapowiedzi, że jesienią rozpocznie się właściwa budowa lotniska. W czasie wakacji jeden z członków zarządu spółki, Piotr Rachwalski, mówił mi, że symboliczna pierwsza łopata niebawem będzie wbita w Baranowie.
6: Mamy z tych działek większość już pozyskaną. Mamy już własność i decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
5: Właściciele działek, które mają sąsiadować z nowym lotniskiem, zastanawiają się, co robić. Wyprowadzać się czy czekać?
7: Siedzimy w głowie mętlik.
8: Całe wsie już są powyprowadzane. To już dwie straże już są skasowane.
5: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za 6 lat, pod koniec 2032 roku.
1: Uczniowie szkół podstawowych nie mogą korzystać z telefonów w szkole, ani w czasie lekcji, ani w czasie przerw. Przed pierwszym dniem zajęć lekcyjnych sprawdzamy, jak zakaz korzystania z urządzeń tego typu wygląda w praktyce. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy już dziś za złamanie zakazu grożą jakieś konsekwencje?
9: Niekoniecznie. Chociaż zakaz już obowiązuje, szkoły mają czas na dostosowanie do nich swoich statutów do końca grudnia. Teraz nauczyciele i dyrektorzy muszą zapoznać z nowymi zasadami rodziców i uczniów. Ale zakaz nie oznacza, że we wszystkich placówkach pojawią się szafki na urządzenia. Wystarczy, że telefon będzie w plecaku, byle uczeń z niego nie korzystał.
1: Będziemy się realizacji tego nowego przepisu przyglądać.
0: A ja zapraszam na kolejny pakiet faktów od Marleny Chudzio. Fakty u nas o 10:00.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 16 stopni w Kielcach, tyle samo mamy w stolicy i w Poznaniu, no miejscami na Mazowszu 17 stopni. Oddajmy sprawiedliwość temu regionowi kraju. 17-18 stopni na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, tak rozwija się nam drugi dzień września. Dziś ma być w miarę pogodnie, trochę więcej chmur teraz na zachodzie, najwięcej przejaśnień na północnym wschodzie kraju obecnie. Maksymalnie dzisiaj 25 stopni, najcieplej Maszczyźnie, tak rozwija się nam drugi dzień września. Dziś ma być w miarę pogodnie, trochę więcej chmur teraz na zachodzie, najwięcej przejaśnień na północnym wschodzie kraju obecnie.

0: polskiego dokumentu, opowie nam reżyserka Kamila Serwicka, która zgarnęła nagrodę Grand Prix na festiwalu w Locarno.
1: Śniadanie mistrzów. Muzyczne i treściwe.
0: Mówiłem o tym, że zależy nam na tym, żeby dla was to był po prostu dzień dobry. Muzycznie też. Na taką okoliczność pojawia się Bill Withers i Lovely Day. 6:06. Łukasz Wojtusik. O, i skrzypce więcej, głośniej. Dzień dobry.

No, chciałbym mieć taką drugą frazę. Dobrze, nie będę. Łukasz Wojtusik, prawie 10 minut po 9. Powoli ten dzień zwany środą nam się, mam nadzieję, rozkręca, a rozkręci się na dobre około 13. I za chwilę będę argumentował, dlaczego tak jest. No, bo okazuje się, że nie trzeba mieć supermocy i super umiejętności, żeby stwierdzić, że w tym miesiącu, we wrześniu, w naszym kraju rządzić będzie kto? Lalka. Za 2 tygodnie premiera serialu inspirowanego powieścią Bolesława Prusa. Pod koniec miesiąca do kina trafi ekranizacja filmowa opowieści o Wokulskim z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. No ale to wszystko nic, bo my lalkę wam gwarantujemy 2 razy dziennie z mistrzem.

0: lalkę, bo lalkę czyta u nas sam pan Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30, o 20.30 kolejny odcinek, kolejne przygody Wokulskiego, Łęckiej w interpretacji Andrzeja Seweryna. Tak jeszcze tylko u nas. Dlaczego ta 13? No bo o 13 to można się już zacząć szykować. Kawę zrobić, w imbryczku coś zaparzyć, ciasteczko przygotować, by zasiąść przed radioodbiornikiem i przenieść się do XIX-wiecznej Warszawy.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Randy Newman i muzyka do jednego z moich ulubionych filmów animowanych, do Out. Widziałem ten film naprawdę wiele razy razem ze swoimi synami. 9:17 tymczasem mam dla was wiadomość mamy, która dzięki RMF Classic wam nie umknie. Film A Teraz Wiosna Kamili Serwickiej otrzymał najważniejszą nagrodę w świecie kina dokumentalnego, czyli Grand Prix festiwalu w Locarno. Tam też miał swoją światową premierę. Kamila wpadła do naszego studia i opowiedziała, jak to było odebrać tak ważne wyróżnienie.
1: To był bardzo piękny moment, bo było bardzo dużo wzruszenia, też takiego niedowierzania. Jakby wciąż do mnie nie dociera skala przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że najbardziej poruszające w tym było to, że tak mała historia z tak małej miejscowości ze wsi w Polsce nagle dociera do tak szerokiej publiczności na całym świecie.
2: Ten film opowiada twoją historię, opowiada historię twojej rodziny, bardzo skomplikowaną i też momentami trudną, o temacie przemocy domowej między innymi, ale też w ogóle o pokoleniach kobiet, tego jak one musiały sobie radzić wtedy, teraz. I zastanawiam się, kiedy przyszedł taki moment, czy ty pamiętasz to, że pomyślałaś sobie, to może być temat na film.
1: Myślę, że ten moment, w którym pomyślałam o filmie na szerszą trochę skalę, w którym zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała: Kamila, wydarzyła się taka i taka sytuacja w naszym domu, podjęłam decyzję, jakby muszę to przerwać, muszę coś zmienić, prawdopodobnie będzie rozprawa sądowa. I pomyślałam, że to jest tak niesamowity moment w życiu mojej mamy i mojej rodziny, że trzeba to po prostu uwiecznić. Nie wiem, czy tutaj większość z Państwa sobie zdaje sprawę, jak trudne jest przerwanie właśnie takiego cyklu traumy pokoleniowej w tyle z przemocą rodzinną. Też niesamowita duma z mojej mamy, że podjęła tą decyzję. Była strasznie wystraszona, ale była tam taka motywacja jej pomóc też. Sama to chciałabym jakby w tym uczestniczyć mocno i opowiedzieć też jakąś taką bardzo ważną historię też i dla mnie.
0: Na radarze ważnych premier z dystrybucją w naszym kraju miejcie film A Teraz Wiosna autorstwa Kamili Serwickiej. Jak tylko data w kinach się potwierdzi, damy wam znać. Więcej materiałów z Kamilą znajdziecie w naszych mediach społecznościowych RMF Classic, a rozmawiała z Kamilą Natalia Ryba.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.

0: 3, 3, 2, 3. No pięknie grają, tak grają w RMF Classic. Na puentę śniadania mistrzów środowego ze studia krakowskiego przenosić się będziemy do stolicy, bo tam przeniesiemy się także w czasie. A wszystko za sprawą wielkiej powieści Bolesława Prusa i za sprawą Uli Urzędowskiej, która jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, do tańca prosisz?
0: Bardzo proszę, tylko ja właśnie dzisiaj mówiłem, że dzisiaj dzień poznawania talentów. Ja mam wrażenie, że mam w sobie talent taneczny, ale on jest bardzo głęboko ukryty ciągle.
1: Oj, wiesz, twoje pląsy taneczne wielokrotnie widzieliśmy przy konsolecie, więc
0: przy
1: to nie jest
0: konsolecie
1: tak ukryte.
0: To się nie liczy.
1: I dobrze to wygląda. Łukaszu, ale tak, przenosimy się do Warszawy, a Warszawa jest najlepszym adresem, jeśli chodzi o tę opowieść. Wszak warszawskie Powiśle, gdzie mieści się studio warszawskie RMF Classic, widziało to wszystko, o czym pisał Bolesław Prus, więc gorąco zapraszam. Świat z lalki, otwieramy wrota, ale wcześniej zapraszam na fakty kulturalne o 9.50.
2: Śniadanie mistrzów. Super przygoda.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Zapraszam i już przedstawiam wachlarz propozycji. Oto pierwsza. Kraków, 5 września, muzyczne popołudnie i wieczór, Tauron Arena Kraków. Reggae, rytm, pozytywna energia, dobre serce i jazz. W programie między innymi koncert znakomitego polskiego pianisty i kompozytora jazzowego Pawła Kaczmarczyka. Podczas wydarzenia odbędzie się charytatywna licytacja pamiątek związanych z wydarzeniami w Tauron Arenie Kraków. Wstęp wolny. A oto zaproszenie do udziału w drugim międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Karola Lipińskiego. Do konkursu mogą przystąpić skrzypkowie wszystkich narodowości urodzeni w latach 91-2010, a jury składać się będzie z wybitnych artystów uznanych w międzynarodowym środowisku muzycznym Polski i Europy. Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 września. Ogłoszenie listy uczestników konkursu nastąpi 30 września. Trzymamy kciuki. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. I tylko przypomnę, że drugi międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Karola Lipińskiego odbędzie się w dniach od 22 do 28 listopada. Dużo wcześniej festiwal Brasswood Soundtrax 2026. Dwa dni. Intensywny, wypełniony muzyką wieczór w Sopockiej Operze Leśnej. To 12 września, a potem 13 września spotkanie z włoską muzyką filmową na najwyższym 34. piętrze wieżowca Olivia Star w Gdańsku. Kameralny, wyciszający wieczór z muzyką włoską, a w programie muzyka, którą napisali Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani. Szczegóły rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Jest punktualnie 10:00, słuchacie RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Ustawa o najmie krótkoterminowym wraca na rząd. W projekcie pojawiły się duże poprawki i o nich teraz w faktach RMF Classic Igor Skrzypek.
2: Spółdzielnie i wspólnoty poprzez uchwały będą mogły zakazywać najmu krótkoterminowego w swoich budynkach. Jeśli w którymś z mieszkań prowadzony byłby najem poniżej 30 dni, czyli w myśl ustawy usługi hotelarskie, to mieszkańcy głosując na walnych zgromadzeniach mogą takiego sąsiedztwa się pozbyć. Po uchwale właściciel lokalu miałby pół roku na zamknięcie działalności. Te przepisy miałyby jednak wejść z opóźnieniem. Projekt przewiduje zakazy dopiero od roku 2028. Ponadto mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę. Jeśli sąsiedztwo zakłóca porządek i jest podejrzenie najmu krótkoterminowego, wtedy kontrolę przeprowadzi gmina. Tym samym rząd wraca do rozwiązań, które były już na stole. W pierwotnym projekcie były zapisy o zakazywaniu najmu przez wspólnoty i spółdzielnie, ale zostały wykreślone.
1: Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, planuje nowe zasady zdawania egzaminu na prawo jazdy.
3: Chciałbym, aby Rada Ministrów przyjęła ten projekt w tym roku i Parlament.
1: Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM. Autor rozmowy Tomasz Terlikowski pytał, co jest w planach.
4: Zmian ma być wiele, a dotyczyć one mają wszystkich elementów egzaminu.
3: Najbardziej znaną zmianą jest wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
4: Deklarował minister Klimczak. Zmianie ulegną także pytania do egzaminu teoretycznego. Teraz jest ich aż 3000.
3: Chcielibyśmy, żeby ta baza pytań nie wykraczała ponad 1500 pytań. Chcemy, żeby powstała centralna instytucja, która będzie dbała za przygotowanie i weryfikowanie tych pytań.
4: A kiedy to wszystko się stanie?
3: Mój cel jest jasny. Chciałbym, aby ta ustawa została przyjęta przez rząd i parlament w tym roku i mogła od przyszłego roku obowiązywać.
4: Czyli stycznia? Czy będzie to styczeń? Tego minister nie powiedział, ale wciąż jest taka nadzieja.
5: Fakty na sportowo.
1: Polacy bronią tytułu Mistrzów Świata w Sotka. Za godzinę w niemieckim Essen reprezentacja zagra ostatni mecz grupowy z Chile, a na koncie mamy już dwa zwycięstwa z Kosowem i Marokiem. Przed meczem Katarzyna Szymańska-Borginą rozmawiała z selekcjonerem reprezentacji Klaudiuszem Hirszem. Kasiu, zacznijmy od tego, czym jest Soka.
6: Ja też do niedawna nie wiedziałam, czym dokładnie jest Soka. To dosyć młoda i coraz popularniejsza odmiana piłki nożnej. 6x6 na mniejszym boisku mecze rozgrywane są na sztucznej nawierzchni, bez spalonego i z dużą liczbą bramek. Polska jest w tej dyscyplinie światową potęgą.
7: Reprezentacja Polski może się pochwalić sukcesami, z których polscy kibice na pewno są bardzo dumni. W roku ubiegłym wygraliśmy Mistrzostwa Świata w Cancun w Meksyku oraz Mistrzostwa Europy.
6: Powiedział mi selekcjoner polskiej reprezentacji Klaudiusz Hirsch. Podkreślał, że to orliki pomogły w rozwoju Soka, bo mało kto może się pochwalić taką infrastrukturą, jaką ma Polska.
1: Ale też każdy chce pokonać mistrza. Chile w teorii najsłabszy z naszych grupowych rywali. Kibicujemy biało-czerwonym. A jutro nasze siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Holenderkami.
8: Bardzo szybka siatkówka i to jest coś, czego się będziemy musiały jak najszybciej zaadoptować. Tak naprawdę uważam, że kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Z Holenderkami gramy jutro o 15:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Z zachodu płynie powietrze polarne morskie, na południu kraju nieco cieplejsze, ciśnienie bez zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, zachmurzenie małe, umiarkowane, czyli dość pogodnie, choć okresami głównie na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, maksymalnie 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 9:55, Ula Urzędowska, dzień dobry. Komnaty otwarte, świat lalki zaprasza. Idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic i przez Warszawę.

0: Hollywood and the Stars, muzyka z programu telewizyjnego. Teraz z Hollywood przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Tak, to jest RMF Classic.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Zapraszamy do tegoż świata. Oto nasza zabawa, konkurs, a także podążanie tropem bohaterów powieści Bolesława Prusa. I teraz zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie następującą sytuację. Warszawa końca XIX wieku. Stanisław Wokulski idzie przez miasto i myśli tak. Chwilowa apatia, wyczerpanie, brak wrażeń. Za dużo myślę o interesach. Klasyczne wypalenie zawodowe, powiedzielibyśmy współcześnie. Więc taka propozycja konkursowa dla was, drodzy słuchacze RMF Classic. A może zaproponujemy bohaterowi Bolesława Prusa jakiś współczesny interes, w którym mógłby się sprawdzić, w jakim biznesie współczesnym widzisz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu Stanisława Wokulskiego. To jest nasze pytanie konkursowe. Zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Jeżeli już macie jakiś pomysł, wpisujcie propozycje interesów dla Stasia, a zwyciężczyni bądź zwycięzca, czyli autor, autorka najciekawszej naszym zdaniem odpowiedzi, opisu otrzymuje nagrodę, czyli piękne kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa, a także koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Gotowi? Zaczynamy. Świat z lalki otwarty w RMF Classic. Mamy na niego oko, to znaczy Golden Eye.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
3: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: 10.30, zapraszam na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Idziemy w kierunku Warszawy końca XIX wieku, przypominam.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Za dużo myślę o interesach. Mówił, myślał Stanisław Wokulski, cytat z lalki Bolesława Prusa. Kto podpisuje się pod tym zdaniem? Uniwersalne, znajome. Każdemu człowiekowi w pracy, pracy. Więc może, to jest nasze zadanie konkursowe, pomóżmy drogiemu Stanisławowi i wymyślmy mu jakiś biznes na miarę naszych czasów. W jakim współczesnym biznesie? Na to pytanie dziś odpowiadamy. Wokulski mógłby odnieść sukces. Proponuję też, żeby nie był to zbyt wyczerpujący biznes, żeby nasz bohater miał czas na miłość. Są już pierwsze propozycje. Kryptowaluty, internetowa platforma sprzedażowa, influencer biznesowy, firma przewozowa, farmy wiatrakowe, coach biznesowy. Trzeba przyznać, ale wiemy to już od dawna, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, macie fantazję. Niech was fantazja niesie, wpisujcie odpowiedzi w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Wybierzemy, to nie będzie łatwe, taki najciekawszy, najbardziej kreatywny komentarz, opis, a autorka bądź autor otrzymują nagrodę. Piękne kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści rmfclassic.pl. Tam też umieściliśmy świat z lalki.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Po reklamie.

0: Paweł Lucewicz i muzyka z filmu Sami swój początek. I taka też sytuacja wokół RMF Classic. Słuchacze robią biznesplan dla Stanisława Wokulskiego, bo takie jest zadanie konkursowe, a Dariusz Stańczuk przynosi sakiewkę z pieniędzmi, czyli Sami swój na antenie. Zgodzisz się ze mną, Darku, że lalką rządzi pieniądz i inne namiętności.
1: Tak, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Sakiewkę, sakiewę nawet Wokulski tutaj przynosi.
2: Sakwy. Może nawet.
1: Sakwy całe, worki pieniędzy można by... Zaraz to wszystko będziemy podliczać, ale każdy z bohaterów tutaj lalki, jaki by nie był jego status społeczny, potrzebuje tych pieniędzy, żeby egzystować, żeby inwestować. Lalka to jest jedno z najciekawszych polskich literackich studiów pieniądza. W powieści Prusa ten pieniądz jest taką siłą, która układa tę całą drabinkę społeczną. Rubel jest wszechobecny, ale to nie jest tylko środek płatniczy, no bo pieniądz wpływa tutaj na sposób, w jaki ci wszyscy ludzie postrzegają świat, w jaki wartościują innych, ale też samych siebie. I ta pieniężna mowa nadaje ton lalce. Policzono setki użyć takich słów jak pieniądz, kapitał, rubel, nazwy innych walut też są. Ekonomia to jest taki bardzo poważny wymiar całego świata przedstawionego, a to jest przecież Warszawa doby drapieżnego kapitalizmu, prawda, czyli szybkie awanse, bogacenie się, ale też dramatyczne upadki i finansowe klapy. No więc te finanse w języku powieści Prusa ciągle dają znać o sobie. Prus skrupulatnie opisuje wartość towarów, zarobki, rabaty, wydatki, zyski Wokulskiego i tak dalej.
0: No, to w takim razie powinna być lektura obowiązkowa na ekonomii. Pieniądz rządzi światem, lalką też.
1: Tak, tak. No tutaj właściwie, wiesz, taka mamona rządzi światem jak w piosence z kabaretu Money Money słynnej, prawda? Liza Minnelli śpiewała. Rzeczywiście wokół kasy wszystko się tu kręci. Pewnie państwo pamiętają w scenie procesu o lalkę. Sędzia zagląda do wnętrza tej zabawki. No i co tam widzi? Napis z szyldu sklepu Wokulski i Mincel. A przecież rdzeń niemieckiego nazwiska Mincel, Mince to nic innego, tylko moneta, moneta. Ta monetyzacja lalki tutaj jest bardzo wyraźna, można by o tym długo. Prus każdego ze swoich bohaterów odpowiednio podlicza, wycenia. Taki był wtedy świat. Natomiast niedawno policzono, przeliczając wszystkiego z XIX-wiecznego rubla na nasze złotówki, ile Wokulski wydał na Łęcką.
0: O, jestem bardzo ciekawa tego zestawienia wydatków.
1: Oczy będą,
0: Darku,
1: szeroko
0: oczekuję
1: otwarte.
0: Tak. Oczy z kalkulatorem będą szeroko wkrótce. Tak, tak, tak. Wspaniale, dziękuję. Idziemy dalej ścieżką dźwiękową przez świat lalki i oczywiście najpiękniejszej muzyki filmowej.
3: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: Zapraszam do RMF Classic. Zbliża się 11:00, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza nieoficjalne informacje naszego dziennikarza. Parlamentarzyście, który dostał się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, odebrano uprawnienia do prowadzenia pojazdów za drastyczne przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za liczne przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Dziś na koncie Mejzy są 63 punkty karne, ale na tym nie koniec.
2: Niektóre wykroczenia toczą się jednak w sądzie w dalszym ciągu, dlatego po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty trafią na konto pana posła.
1: Mówi Karolina Gałecka z MSWiA. Z naszych wyliczeń wynika, że tych punktów w sumie może otrzymać ponad 220.
2: Pan poseł Mejza nie ma aktywnego prawa jazdy. Żeby je odzyskać, musi przede wszystkim przejść ponownie kurs prawa jazdy, poddać się również badaniom psychologicznym.
1: Takie dyspozycje zawiera decyzja prezydenta Zielonej Góry, który odebrał mu uprawnienia. Ta decyzja obowiązuje od 31 sierpnia. Sosnowiecka policja rozpracowała grupę przestępczą, która zajmowała się m.in. kradzieżami maszyn budowlanych, elementów infrastruktury kolejowej i samochodów, a także przestępstwami narkotykowymi. Służby zatrzymały w tej sprawie 7 mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, w tym lidera gangu. Wyrządzone przez nich straty szacowane są na 10 milionów złotych. Uczniowie w podstawówkach nie mogą korzystać z telefonów, tak mówi nowy przepis. Ale zakaz faktycznie wejdzie w życie, kiedy szkoły do przepisów dopasują swoje statuty. W stołecznej podstawówce numer 407 nie ma specjalnych szafek ani konieczności zostawiania urządzenia w depozycie. Uczniowie telefon mają chować do plecaka i go nie używać. Co jest najważniejsze?
3: Abyśmy współpracowali z rodzicami i trzymali wspólny front w tym zakresie. Dzięki temu ta przestrzeń dla naszych uczniów, ta przestrzeń społeczna będzie miała dużo większe znaczenie w takim codziennym funkcjonowaniu.
1: Mówi dyrektor Katarzyna Smolińska. To duża zmiana dla starszych uczniów z klas 4-8, bo oni z urządzeń już korzystali.
4: Dzieciaki zazwyczaj już miały telefony, no i przerwy wyglądały tak, że zbierali się w kubki i gdzieś tam nawet razem grali. Żadnego sprzeciwu nie było, to dla niego było też jak najbardziej zrozumiałe, więc wszedł w to jakby tak płynnie.
5: Zostało po prostu zaakceptowane i w sumie to myślę, że może być to dobre, bo jednak ta elektronika trochę odwraca uwagę.
1: Mówili naszej reporterce rodzice uczniów.
6: RMF Classic. Fakty kulturalne z pierwszych stron gazet.
1: Dziś gala otwarcia festiwalu filmowego w Wenecji. Gwiazdą wieczoru będzie George Clooney. On dostanie na tej gali honorowego złotego lwa za całokształt twórczości. Za to, że łączy w sobie blask typowy dla dawnych gwiazd kina z profesjonalizmem i współczesną wrażliwością. Na Lido będzie też Robert Pattinson, bo gra główną rolę w filmie konkursowym Prime Time. Będzie jedna z najsłynniejszych par światowego kina, Penelope Cruz i Javier Bardem. Pamela Anderson, John Malkovich, ale też bracia Gallagher z legendarnego Oasis. Oni pojawią się na czerwonym dywanie w związku z pokazem filmu dokumentalnego o ich zespole Don't Look Back in Anger.
7: It's gonna be chaos.
1: Czy będzie chaos? Będziemy to śledzić.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A sytuacja pogodowa wygląda następująco. Dość pogodnie. Zachmurzenie małe, umiarkowane. Miejscami większe z przelotnymi opadami deszczu. To głównie na północy i południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie. Na północy też 22 stopnie w centrum, 24 na południowym wschodzie.
8: Pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
9: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
10: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Mówi Tomasz Organek.
13: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic.
14: Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 9 minut po 11. Jerzy Matuszkiewicz i muzyka z serialu 40-latek. I to się zgadza, mniej więcej, bo 40 plus ma Stanisław Wokulski w lalce Bolesława Prusa.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Sytuacja na ten moment wygląda następująco. Interes kwitnie, biznes się kręci. Nie tylko Stanisław Wokulski ma głowę do interesów. Słuchaczki i słuchacze RMF Classic też. W naszym radiowym świecie jak z lalki przypominam zadanie konkursowe. I pytanie, w jakim współczesnym biznesie Wokulski mógłby dziś odnieść sukces? Jest już mnóstwo propozycji, za które bardzo dziękuję. To jest panorama zawodów. Bardzo współczesnych, ale czekam na więcej. Przypominam, że wśród autorów, autorek będziemy wybierać, przebierać, wybierzemy najbardziej kreatywny opis, a autorka bądź autor otrzymują piękne, kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa, a także koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów. Biznesy, interesy, cokolwiek wymyślicie dla Stanisława Wokulskiego, wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. A na naszej antenie Mission Impossible. Czy wymyślenie biznesu dla Stanisława Wokulskiego to misja niemożliwa? Nie! Misją niemalże niemożliwą będzie wybranie jednego z wpisów, a wszystkie, które nadsyłacie, są bardzo kreatywne i pomysłowe. Już mnie głowa od tych biznesów boli.

0: Reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

23 minuty po 11. Zapraszam do nas, oczywiście do RMF Classic. Braveheart, Waleczne Serce, muzyka z filmu Wolfgang Amadeusz Mozart, Katie Melua z piosenką. Do tego wszystkie biznesy Stanisława Wokulskiego, które proponujecie w naszej konkursowej zabawie Świat jak z lalki. Teraz tokata demol Jana Sebastiana Bacha, na organach gra Carlo

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Zapraszamy. Świat z lalki, a w tym świecie rządzi pieniądz i pieniądz w roli głównej. O tym z Dariuszem Stańczukiem rozmawiamy. A teraz policzymy się z Izabelą Łęcką. Czy wiadomo, ile Wokulski wydał na Izabelę?
2: Tak, padło już takie pytanie. Owszem, są odpowiedzi, a Wokulski nie ograniczał się w tych zalotach do kwiatów i kolacji. O nie, to były znacznie poważniejsze zabiegi, kwoty. Żeby zdobyć Izabelę, arystokratkę ze zubożałej rodziny, ale dalej dumnie się noszącą, Wokulski wykupywał długi jej ojca, kupował rodzinne srebra Łęckich. Grając z panem Tomaszem w karty, celowo przegrywał pieniądze, prawda? Wydał 90 tysięcy rubli na kamienice Łęckich. Stał tymi pieniędzmi w środowisku, do którego chciał za wszelką cenę wejść, a te zaloty słono go kosztowały. Ruble z 1878 roku przeliczono przez wartość złota. No i dziś można te wszystkie transakcje z powieści Prusa przeliczać na nasze. Co się okazuje, jeden rubel z lalki to jest jakieś 400 zł dzisiejszych. I na przykład kiedy sytuacja finansowa Łęckich się pogarsza, pamiętamy, Izabela postanawia sprzedać rodzinny serwis i srebra, no i pojawia się wtedy tajemniczy nabywca oferujący 5000 rubli i to jest Wokulski oczywiście.
1: A te 5000 rubli to jest ile naszych złotych?
2: Uwaga, proszę Państwa, jakieś 2 miliony. Tak, a teraz jeszcze raz uwaga, zsumowano wszystkie kwoty, które Wokulski uruchomił w związku z Łęckimi, żeby wejść do świata Izabeli i ta kwota przekracza 100 tysięcy rubli. Sama kamienica 90 tysięcy, srebra 5 tysięcy, do tego weksle, dobroczynność 800 rubli za klacz wyścigową barona Krzeszowskiego plus inne jeszcze mniejsze wydatki. Razem daje to wszystko ponad 40 milionów dzisiejszych złotych.
1: I pomyśleć, jakie to bolesne. Rozrywa mi serce, że to Wokulskiemu nie pomogło.
2: Tak, nie pomogło, bo i dla Izabeli to nie były romantyczne gesty. Raczej takie upokarzające datki ofiary ze strony nowobogackiego adoratora. No i cóż, ta kasa otworzyła Wokulskiemu drzwi do świata arystokratów, ale lalki dzięki niej nie zdobył.
1: Ale gdyby to widział Stanisław i słyszał, na otarcie łez słuchacze RMF Classic przygotowują mu fantastyczny, współczesny biznesplan, bo to jest zadanie konkursowe. I wyobraź sobie, fajnie. Darku, w grze nasi słuchacze mają fantazję naprawdę niesamowitą. Są i kryptowaluty, dasz wiarę, i nawet butelki kaucyjne.
2: No proszę bardzo.
1: Nie mogę się doczekać finału.
2: Jeszcze mniej oczywiste. Właśnie, też czekam. No i co? Słuchamy. Dalej.
1: Słuchamy, czekamy, dziękujemy. Przenosimy się teraz do nieco innego filmowego świata. James Horner i Braveheart, Waleczne Serce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nas bił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tutaj, szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: Po reklamie.

Rotterdamska Orkiestra Filharmonicznej David Zinman, Lot Czmiele Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. I niech nam w tempie tego lotu leci praca i inne zajętości. Na szczęście mamy najpiękniejszą muzykę filmową. W tym świecie można się zgubić na żądanie. Mamy też Świat jak z lalki, czyli nasza nowa konkursowa zabawa. I plan gry proponuje następujący. W samo południe najważniejsze fakty. Potem o 12.30 finał dzisiejszego konkursu Świat jak z lalki, a potem już z górki z cudowną wisienką na tym radiowym torcie, czyli o 13.30 kolejny fragment powieści Lalka Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: I to jest RMF Classic w samo południe. Najważniejsze fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzia.
1: Sejm nie będzie wprowadzał do budżetu zmian zapewniających przyszłoroczne działania Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział marszałek Sejmu. Odpowiadając na pytanie naszego dziennikarza, Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że instytucja, która praktycznie nie działa i nie umie złożyć wniosku o swoje finansowanie, sama skazuje się na taki los.
2: Pan Święczkowski z panem prezydentem Nawrockim odpowiadają za skandaliczny, antydemokratyczny stan Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie zmienią swojego sposobu myślenia i działania, tak będzie, jak jest. Nie przewiduję żadnych dodatkowych działań Sejmu w tej sprawie, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
1: Marszałek poinformował też, że wczoraj podpisał pismo nakazujące poprawienie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy będą mieli na to 14 dni. Jeśli nie zdążą, wniosek trafi do kosza. Prawie 2 miliony złotych to kwota, jaką organizatorzy referendum o odwołanie prezydenta Krakowa zgromadzili na cele plebiscytu. Krajowe Biuro Wyborcze opublikowało sprawozdanie o źródłach finansowania kampanii. Przejrzał je nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, kto najhojniej wsparł inicjatywę?
3: To Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała. To o tyle zaskakujące, że sam nie widniał wśród organizatorów plebiscytu, a pytany o finansowanie mówił o wsparciu w granicach rozsądku. To wsparcie wyniosło 1 895 164 zł i 49 groszy, co stanowi prawie 95% kwoty wskazanej w złożonym sprawozdaniu. Te świadczenia opisane są jako środki niepieniężne, czyli na przykład usługi takie jak plakaty czy ulotki. Na to wydano ponad 117 tysięcy złotych. W sprawozdaniu ujęta jest także kwota, jaką inicjatorzy wydali na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w zbieranie podpisów, a kosztowało to prawie 465 tysięcy złotych.
1: Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi podszedł do papieża po zakończeniu cotygodniowej audiencji generalnej, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób. Przeprowadzili krótką rozmowę.
4: Są i takie fakty.
1: Winobranie już w najbliższy piątek. Zielona Góra z okazji swojego święta zaprasza na koncerty i do miasteczka winiarskiego.
5: Sukcesywnie poszerzamy rozkład domków. 52 domki już są i jest oczekiwanie na więcej. To będziemy co roku tą strefę poszerzali. Dzisiaj ją przede wszystkim wydzielamy i eksponujemy jako miasteczko winobraniowe. Degustacja lokalnych potraw, muzyka. To więc to musi wyglądać inaczej i na to kładziemy nacisk.
1: Tłumaczył prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski. Winobranie potrwa do 13 września.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ciśnienie bez zmian, a w samo południe w Warszawie mamy 1004 hektopaskal. Zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami trochę chmur i deszczu przelotnego, głównie na północy i południowym wschodzie. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum i 24 maksymalnie na południowym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
8: Mówi Tomasz Organek.
9: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
10: Tu Kuba Badach.
11: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
7: RMF Classic.

11.12. Witajcie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. To była muzyka z filmu Uwierz w ducha, a ja wierzę w nasz biznesplan dla Stanisława Wokulskiego. Świat jak z lalki i pytanie konkursowe jeszcze aktualne i jeszcze można grać. W jakim współczesnym biznesie Wokulski mógłby dziś odnieść sukces? Odpowiedzi mnóstwo. Wasza fantazja nieposkromiona. Od kryptowalut po butelki kaucyjne, od deweloperki po drony. No i generalnie Stanisław Wokulski jest karcony przez was za interesy z Rosją. Dziękuję za kreatywne odpowiedzi na konkursowe pytania. Piszcie, jeśli jeszcze macie jakieś pomysły, aby zagrać wabank. Finał o 12.30. Trochę czasu, w sumie cały czas jest. I tak sobie myślę, że gdyby wydać to, co napisałem,

Daliście w postaci takiego kreatywnego podręcznika do biznesu, to mogło to by mieć tytuł na przykład Dawno temu i dziś w biznesie, albo Król Lew biznesu. Terminator konkurencji wymyśliłam jeszcze grę o tron w biznesie, ale to na przyszłość, gdybyśmy chcieli zrobić wspólny biznes na tej publikacji. Wcześniej napiszcie, wymyślcie biznes dla Stanisława Wokulskiego i wpiszcie formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Autorka, autor najciekawszego, kreatywnego wpisu otrzymuje kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: 12.32 RMF Classic i czas na finał, a także biznesplan dla Stanisława Wogulskiego.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w radiowym świecie jak z lalki finał dzisiejszej edycji naszej zabawy i ogłoszenie zwyciężczyni, a może to będzie zwycięzca, i odpowiedź na pytanie, którym dziś zajmowaliście się, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, w jakim współczesnym biznesie Wokulski mógłby odnieść sukces. Odpowiedzi multum, ale wszystkie przeczytaliśmy, są fantastyczne, fantazji, wyobraźni wam nie brakuje. Jak mówiłam, kryptowaluty, deweloperka, drony, sprzedaż dronów, mnóstwo pomysłów na biznes współczesny dla Stanisława Wokulskiego i po długiej, intensywnej naradzie postanowiliśmy, że naszą zwyciężczynią jest dziś z biznesplanem dla Stanisława Wokulskiego, byłby zachwycony, jestem przekonana, pani Karolina. Pani Karolino, jaki ma pani plan dla naszego bohatera?
2: Żeby stworzył aplikację randkową, której będzie właścicielem i będzie ułatwiał osobom na zasadzie
0: Łączenia się w pary, jak to w aplikacji, prawda?
2: Tak, łączenia się w pary, dziękuję, tak, dokładnie.
0: Zaproponowała pani, rozwinę ten wątek, no bo jest zwycięski i ciekawy, aby aplikacja nazywała się Łęcka.
2: Łęcka, tak.
0: Miała pakiety premium i VIP, no i widzę, że tutaj chodzi, aby algorytmy raczej łączyły majątki niż serca, tak? Dobrze rozumiem?
2: Dokładnie.
0: Znakomity pomysł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jeśli pani Karolina się zgodzi, rozwiniemy cały biznesplan i przedstawimy wszystkie pakiety aplikacji randkowej pod tytułem Łęcka. Tymczasem łączymy panią Karolinę ze światem lalki i z naszą zwycięską nagrodą, czyli kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa. Jest naprawdę piękne i obłędne. No i koszulka z bohaterką albo z bohaterem powieści Bolesława Prusa. I tak brzmi finał, taki jest plan dla Stanisława Wokulskiego, a jutro, jestem o tym przekonana, w świecie lalki naszym radiowym zaskoczymy was kolejnym pytaniem.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Katarzyna Chnat.
4: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.

To uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego grała Luzańska Orkiestra Kameralna, a muzyków prowadził Jesus Lopez Cobos. Za 9 minut 13 to jest RMF Classic, nawiązując do piosenki, którą zaśpiewa Elvis Presley. Za chwilę nie idziemy sami ścieżką dźwiękową. Jesteśmy z wami, muzyczne wsparcie w pracy, a wśród bohaterek i bohaterów, którzy pojawią się na ścieżce dźwiękowej, bohaterowie takich filmów jak Teoria Wszystkiego, Pierwszy Człowiek, będzie też Powrót Siedmiu Wspaniałych i Star Trek i Nietykalni jeszcze przed godziną 13. Teraz Elvis Presley.

0: reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frostę kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
0: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest punktualnie 13, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Kilkudziesięciu policjantów interweniuje w związku z eksmisją na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Komornik eksmituje kobietę, a w jej obronie stanęło kilkudziesięciu sąsiadów. Na osiedlu maltańskim, które przez lata rozbudowywało się z rodzinnych ogródków działkowych do blisko 200 mini posesji, jest mnóstwo policji i protestujący, którzy zabarykadowali się na posesji pani Sandry Majer.
14: Proszę nie utrudniać, proszę
13: Komornik wykonuje nakaz eksmisji, choć ta, zdaniem pełnomocnika kobiety, jest nielegalna. Kobieta otrzymała od dewelopera, który jest nowym właścicielem gruntu, propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokum. Kobieta jednak z tego nie skorzystała i zapowiada dalsze kroki prawne. Do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania tego najmu, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzję wykluczającą tego typu biznesy. Ustawa wejdzie w całości dopiero w 2028 roku. Trzeba dać szansę wszystkim przygotować się do nowych przepisów. Są też przepisy w tej ustawie, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku, zapowiedział szef rządu. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy, musi więc liczyć się z konsekwencjami, zapowiedział szef niemieckiego MSZ-u Johann Wadepul. W irlandzkim Wicklow ministrowie spraw zagranicznych Unii przygotowują odpowiedź na rosyjski atak hybrydowy w Lipsku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że atak ten ma wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Jakie sankcje wchodzą w grę?
15: Kallas zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów z rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Niemcy chcą rozszerzenia sankcji personalnych, zwiększenia presji na rosyjską flotę cieni i zaostrzenia kontroli wjazdu dla Rosjan. Francja popiera Berlin, a Finlandia zaproponowała zakaz importu rosyjskiego aluminium. Nie jesteśmy wystarczająco skuteczni, powiedział jednak litewski minister Kęstutis Budrys, ponownie apelując o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Pomysł popiera Polska, ale sprzeciwia mu się nadal Belgia, gdzie znajduje się większość aktywów.
13: Informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
16: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: W cyklu Twoje zdrowie w faktach mówimy dziś o niestandardowych terapiach w medycynie. Jedną z nich jest hortiterapia, czyli terapia ogrodem. W ogrodach Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie zajęcia prowadzi dr Monika Cioć z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na czym polega hortiterapia małych pacjentów?
17: To może być na przykład mała motoryka, ruchy precyzyjne, gdzie sięgamy na przykład po rośliny, wysiewamy precyzyjnie nasiona. Możemy dotykać różnego rodzaju liście na przykład roślin, które różnią się swoją strukturą, fakturą. Możemy się schylić, właśnie możesz nawet urwać liść, co? I powiedz, jaką on ma strukturę, jaki on jest w dotyku. Zobacz, chropowaty. Sam kontakt z przyrodą, samo przebywanie z roślinami, oddziaływanie, to, że słyszymy właśnie to, co teraz, śpiew ptaków, szum, nie wiem, liści na drzewie, czy obserwujemy poruszające się chmury, to już bardzo pozytywnie wpływa na cały nasz organizm tak naprawdę.
13: Na naszym portalu opisujemy też inne terapie, jak dogoterapia czy muzykoterapia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Ciśnienie bez zmian w południe w Warszawie wyniosło 1004 hektopaskale. Zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami tylko szczególnie na północy i południowym wschodzie. Trochę więcej chmur może się zebrać, a z chmur przelotny deszcz. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
20: This is Gustavo Santaolalla.
21: Hi, this is James Newton Howard.
22: This is Daniel Pemberton.
23: Hi, this is Max Richter.
24: This is Howard Shore. And I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 13, to jest RMF Classic, a to była muzyka z filmu Powrót Siedmiu Wspaniałych. I w sprawie powrotów, to wróciliśmy po wakacyjnej przerwie do wrześniowej ramówki, choć nieco odmienionej i odświeżonej, to jeden powrót. Kolejny, spektakularny, to już o 13.30 powróci kolejny fragment lalki Bolesława Prusa. Wspaniałej lalki we wspaniałej interpretacji Andrzeja Seweryna, który czyta u nas kolejne fragmenty powieści. 13.30, czyli za chwilę, i o 20.30. Kolejny fragment. Przypominam, Andrzej Seweryn wciela się także w rolę Tomasza Łęckiego, ojca Izabeli, w nowej filmowej ekranizacji lalki, na którą też oczywiście z niecierpliwością czekamy. Czyli 13.30, Andrzej Seweryn i kolejny fragment lalki Bolesława Prusa, i na to spotkanie z lalką, ze znakomitym aktorem, idziemy właśnie sobie razem ścieżką dźwiękową RMF Classic, a tu między innymi Pierwszy Człowiek, Star Trek 5, a teraz Teoria Wszystkiego, muzyka, którą napisał Johan Johansson.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

26 minut po 13, taki mamy plan i go zrealizujemy. The Beatles, Quincy Jones, kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Zapraszam do RMF Classic. Tymczasem preludium z opusu 28, numer 4, Fryderyka Chopina.

0: 13.30. Taniec z szablami z baletu Gajany Arama Chaczaturiana. A to jest RMF Classic i w idealnym świecie byłoby tak. Urzędy ogłaszają przerwę i wystawiają głośniki, bo również petenci chcieliby posłuchać w biurach przy kawie, herbacie, zarząd i reszta wespół w zespół przy radiu. Politycy się nie kłócą, dzieci w żłobku nie płaczą, influencerzy nie nagrywają rolek, bo wszyscy słuchają. Stwórzcie sobie jak najlepsze okoliczności do posłuchania kolejnego fragmentu lalki.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-mydlarskim. Towary kolonialne wydawał gościom Franz Mincel, młodzieniec 30-kilkuletni, z rudą głową i zaspaną fizjognomią. Ten najczęściej dostawał dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę, późno wchodził za kontuar, wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył towar. Młodszy zaś, Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien. Tylko August Katz, pracujący przy mydle, nie ulegał żadnym surowcowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i ważył krochmal jak automat. Jadł, co mu podano, w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. W tym otoczeniu upłynęło mi 8 lat, z których każdy dzień był podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do innych kropli jesiennego deszczu. Pewnego dnia stary Mincel, usiadłszy na swym fotelu pod oknem, już nie podniósł się z niego. Przez kilka lat po śmierci stryja synowcy prowadzili wspólnie sklep na podwalu i dopiero około 1850 roku podzielili się w ten sposób, że Franz został na miejscu z towarami kolonialnymi, a Jan z galanterią i mydłem przeniósł się na krakowskie do lokalu, który zajmujemy obecnie. W kilka lat później Jan ożenił się z piękną Małgorzatą Pfeiffer, ona zaś, niech spoczywa w spokoju, zostawszy wdową, oddała rękę swoją Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedziczył interes prowadzony przez dwa pokolenia Minclów. Jest niedziela, szkaradny dzień marcowy. Zbliża się południe, lecz ulice Warszawy są prawie puste. Ludzie nie wychodzą z domów albo skuleni uciekają przed siekącym ich deszczem i śniegiem. Pomimo, a może z powodu tak brzydkiego czasu, pan Ignacy, siedząc w swoim zakratowanym pokoju, jest bardzo wesół. Interesa sklepowe idą wybornie, wystawa w oknach na przyszły tydzień już ułożona, a nade wszystko lada dzień ma powrócić Wokulski. Nareszcie pan Ignacy zda komuś rachunki i ciężar kierowania sklepem, najdalej zaś za 2 miesiące wyjedzie sobie na wakacje. Po 25 latach pracy i jeszcze jakiej należy mu się ten wypoczynek. Słychać szmer w sieniach, jakaś ręka poszukuje klamki. Nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany w wielkie futro upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. Kto to? Pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. Jużeś o mnie zapomniał, stary? Cicho i powoli odpowiada gość. Pan Ignacy miesza się coraz bardziej. Tymczasem gość zdjął wielkie futro i baranią czapkę, a jednooki ir, obwąchawszy go, poczyna kręcić ogonem, łasić się i z radosnym skomleniem przypadać mu do nóg. Pan Ignacy zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek. Zdaje mi się, mówi zacierając ręce, zdaje mi się, że mam przyjemność. Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Łączona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w Czwórce.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

Pietro Mascagni, intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej, Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Londynu i Gian Andrea Gavazzeni. RMF Classic za 10 minut 14 to ja wstaję za konsolety. Pamiętajcie, aby w pracy nie siedzieć godzinami, wstać, rozprostować kości, zrobić kilka przysiadów, pójść po kawę. Ale nie zostajecie sami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Za chwileczkę będzie tu Katarzyna Chnat i Grzegorz Jasiński z najważniejszymi faktami o 14, a wkrótce też cała popkultura przeplatana najpiękniejszą muzyką filmową. Zapraszam na magazyn Popkultura, popołudniowy, dynamiczny, energetyczny i bardzo kulturalny. Ula Urzędowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 14, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Na początek faktów kolejne zatrzymania w związku z aferą Zonda Krypto. O akcji policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego informuje w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano kolejne 3 osoby. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto. Zatrzymane osoby mają teraz być przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie będą im stawiane zarzuty.
13: Zapowiada reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Kilkadziesiąt osób wylegitymowanych przez policjantów w związku z eksmisją kobiety na osiedlu maltańskim w Poznaniu.
15: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i bierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
13: Poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji Andrzej Borowiak.
16: Poznaj fakty. RMF Classic.
13: Co najmniej jeden obiad roślinny w tygodniu przygotowany na bazie strączków. To obowiązkowa zmiana w codziennym jadłospisie uczniów korzystających ze szkolnych stołówek. Poza tym w menu ma być więcej owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, a mniej cukru. Co dziś na talerzach w szkole podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie?
17: Domowe kluseczki leniwe. Ta szkoła jeszcze w poprzednim roku testowała roślinne menu, żeby przygotować do zmian dzieci. Największą popularnością cieszy się gulasz z soczewicy i roślinne spaghetti.
18: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa. warzywa.
17: Tłumaczy Natalia Kłobucka-Bułaś, kierownik stołówki. W planie jest też cały dzień wegański, czyli zupa na wywarze z pieczonych warzyw i kotlet mielony z fasoli, bez mleka i bez jajka, a do tego sałatka ze świeżego ogórka.
13: Menu sprawdzała nasza reporterka Magdalena Greinert. W Tatrach zrobiło się nieco spokojniej, nieco, bo okazuje się, że na szlakach wciąż dużo turystów. Jak przekonał się nasz reporter w Kuźnicach, amatorów jesiennych wędrówek nie brakuje.
1: My przyjechaliśmy tak naprawdę wczoraj.
18: Ale jest
1: więc
18: spokojnie,
1: na pewno jest spokojnie. Strasznie bardzo dużo obcokrajowców. To zauważyłem.
19: Docenili nasze góry.
1: Docenili nasz kraj, myślę.
20: Widać, że jeszcze dużo ludzi idzie. Także chyba jeszcze sezon trwa.
18: Ta pogoda jest dobra.
19: Nie wiem, czy jesień nie jest lepszym takim wyborem.
20: Lepszy. My zawsze przyjeżdżamy o tej porze.
1: Pogoda jest troszeczkę chłodniej, więc jest lepiej się
18: chodzi. Lżej.
21: Ogólnie mniej ludzi jest w hotelach i na ulicach i w lokalach też jest już więcej miejsca, nie trzeba czekać na stolik.
13: Usłyszał w Kuźnicach nasz reporter Maciej Pałachicki.
12: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 15:00. Teraz jeszcze prognoza pogody.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami przelotny deszcz. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie lokalnie możliwe też burze, a temperatura maksymalna dzisiaj od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 19-20 na północy, 22-23 stopnie w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Godzina szczytu w RMF Classic. Od teraz w pracy będzie już z górki.
24: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: To były cztery pory roku Vivaldiego we fragmencie w RMF Classic. Jest 14.30, zatem czas na nasz puls dnia i przegląd tego, co można teraz złowić w sieci. Katarzyna Chnat, zapraszam.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Zatem jakich informacji szukają teraz Polacy w internecie? Sprawdziłam i okazuje się, że wśród najczęściej klikanych tematów są m.in. sprawa osiedla maltańskiego w Poznaniu. Wyszukiwanie dotyczy protestu mieszkańców i przepychanek z policją podczas próby przeprowadzenia eksmisji, a w tle jest spór z kurią. Temat łączy w sobie kwestie mieszkaniowe, eksmisje i prawa lokatorów, dlatego też jest tak gorący dzisiaj. Poza tym interesuje nas również sprawa Putina i sytuacja wokół wojny, a to wszystko dlatego, że wojna i stanowisko Kremla bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo Europy. No i jeszcze bezrobocie w Polsce to bardzo klikalny temat. Użytkownicy internetu szukają danych o stopie bezrobocia. Według przywoływanych informacji w lipcu wyniosła ona w Polsce 3,4%, co dawało nam drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o najniższe bezrobocie. I jeszcze tematy sportowe, Mariusz Fornalczyk i możliwy transfer. To nośny dziś temat, bo ta sprawa może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o układ sił w Ekstraklasie. Tyle na dzisiaj, kolejny Puls Dnia znów jutro o 14.30, a od 15.00 zapraszam na magazyn Popkultura. Do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: reklamă. Bov Media Expert Tanima.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Teraz w Biedronce.

0: 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Kill Bill, temat z tej produkcji, kończy tę godzinę specjalnego programu w nowej ramówce RMF Classic. Zbliża się godzina 15, za chwilę magazyn Popkultura, a wcześniej najświeższe fakty. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
6: Jacek Cykan.
3: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
7: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 15, zatem czas na najświeższe fakty. Szczegóły ma dla nas Grzegorz Jasiński.
18: Trzy kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, informuje Prokuratura Krajowa. Równocześnie w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trwają przeszukania. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w swoich domach. Dwie kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę. Jednocześnie w Warszawie do siedziby PKOL-u i UOKiK-u weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
19: Celem oczywiście jest zabezpieczenia dokumentacji mogącej stanowić dowód w tej sprawie. Jeśli chodzi o tutaj dalsze czynności w tym śledztwie, no to oczywiście tutaj zasłonie się dobrem śledztwa.
18: Mówi rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Michał Pietraszko. Wszyscy dziś zatrzymani mają trafić do Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam ewentualnie mogą usłyszeć zarzuty. Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki, który wczoraj, zgodnie z ustaleniami śledczych, wjechał w pojazdy ekipy drogowców na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. Zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat. 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
20: Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki najechał na zaparkowane pojazdy ekipy remontowej oraz pracowników, którzy prowadzili pracę na prawym pasie ruchu. Śledczy będą analizować nie tylko zachowanie kierowcy, ale także sposób zabezpieczenia pracy na autostradzie. W związku z tym policjanci z Częstochowy poszukują świadków, którzy w wczoraj przed 9 rano podróżowali autostradą A1 w okolicy zjazdu do Mykanowa i mają nagrania z wideorejestratorów, które pomogą ustalić, jak pojazdy drogowców były ustawione. Zatrzymany 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy, pobrano mu krew do dalszych dokładnych badań.
18: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek. Podejrzanymi o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku są mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi, poinformowały dziennik Süddeutsche Zeitung oraz rozgłośnie publiczne. Według mediów urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem utrzymuje powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi podejrzany pochodzący z Białorusi był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa.
5: Pytamy o fakty.
18: Czy kontakt z psem może obniżyć stres? Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach terapie niestandardowe. Odwiedziliśmy z mikrofonem Kraków Airport, gdzie czworonogi wspierają emocjonalnie pasażerów oczekujących na samolot.
6: Była taka sytuacja, kiedy musieliśmy odprowadzić pasażerkę na płytę lotniska prawie pod sam samolot. Poczuła ten bardzo duży lęk. Natomiast po rozmowie, po kontakcie z psem, wsiadła do samolotu z uśmiechem na twarzy.
15: Pasażerka była wyraźnie zestresowana, to było widać.
6: Pani była spocona, była roztrzęsiona.
21: Brawko!
6: Siri jest bardzo grzecznym pieskiem i doskonale wie, że w terminalu nie wolno szczekać.
15: Nie zaznaczy swojej obecności, ale jest tu z nami.
6: Chce pani pogłaskać?
22: Bardzo.
6: Proszę bardzo. Gdzie pani leci?
22: Do Strasburga przez Frankfurt.
15: Bardzo się potwornie boi latać, ale ja jak ja, ale mój syn. Faktycznie pies zwrócił uwagę, że dziecko jest zestresowane?
22: Podszedł do Olka. Najpierw go pogłaskał, potem się troszeczkę z nim bawił.
18: Pracy dogoterapeutki Katarzyny Harmaty i suczki Chiri przyglądała się nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16. Ja zapraszam jeszcze teraz na prognozę pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Raczej pogodnie dzisiaj w kraju z przewagą pogodnego nieba, ale miejscami chmur więcej i przelotny deszcz. Tak jest teraz na Suwalszczyźnie, w okolicach Wrocławia, Kielc i Zakopanego. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe jeszcze burze. A na termometrach 18-19 stopni na północnym wschodzie, 22-23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany z zachodu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
25: Nazywam się Rafał Blechacz.
26: Piotr Paleczny.
27: It's your friend Lang Lang.
28: Jakub Józef Orliński.
29: Sono Fabio Biondi su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
24: RMF Classic.

0: To była muzyka z produkcji zatytułowanej W krainie bogów, a jej kompozytorem jest Joe Hisaishi. Jest 12 minut po 15, zaczynamy magazyn Pop Kultura w RMF Classic w nowej jesiennej ramówce.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: Tak, to ja. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i od dzisiaj będę mieć przyjemność prowadzić dla Was ten program od poniedziałku do czwartku, zawsze między 15 a 18. A w nim najważniejsze informacje i ciekawostki ze świata muzyki, kultury, sztuki, literatury, teatru i kina, ale w nieco innej formule, bo bardzo często z udziałem naszych dziennikarzy w duecie ze mną i zaproszonymi gośćmi czasami. A dziś w tym programie odwiedzi nas m.in. Natalia Grzeszczyk już w tej godzinie z gorącą propozycją teatralną. O ciekawym festiwalu nieco później opowie Julia Sarzyńska. Po 17 połączymy się z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką z Waszyngtonu, a o 17.30 odwiedzi nas Jowita Dziedzic-Golec i opowie o swojej kolejnej ciekawej płycie. Na tym nie koniec, będą też propozycje literackie i będą bilety na ciekawy koncert, ale o tym będę opowiadać na bieżąco. Do tego oczywiście mnóstwo pięknej muzyki filmowej, aktualnie jedna z naszych nowości. Bardzo piękna piosenka Billy'ego Joela, Piano Man, to ze ścieżki dźwiękowej do serialu The Boys.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.

0: Florence Price, jej Rainbow Waltz zabrzmiał w RMF Classic, a to zapowiada nam kobiece spotkanie tym razem w temacie teatralnym.
1: Pop kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A z nami teraz Natalia Grzeszczyk, która właśnie taki temat przynosi. Cześć, dzień dobry. Z czym
2: dzień
0: dzisiaj
2: dobry,
0: się pojawiasz?
2: Dobry. Oczywiście teatr, oczywiście opowieść o sprawach dla nas najważniejszych. Kasiu, chciałam zapytać na początek, jak twoje relacje ze sztuczną inteligencją? Lubicie się, nie lubicie, ufacie sobie?
0: Powiem tak, staram się nie nadużywać, bo często się myli, ale przyznam, że bywa pomocna. Na przykład jak chcę skrócić jakiś zbyt długi tekst i wyłowić najważniejsze wątki, to wtedy się przydaje.
2: Ale musisz przyznać, że to jest ogromny temat naszych czasów, sztuczna inteligencja.
0: To prawda.
2: Bo nikt przed nami nie musiał się jej uczyć, nie musiał sprawdzać jej możliwości i ograniczeń na sobie i na swoich najbliższych. Bo przecież sztuczna inteligencja niesie przynajmniej tyle zagrożeń, co korzyści. Chociaż tych pierwszych jest pewnie zdecydowanie więcej.
3: Dzisiejsze modele językowe czy powszechnie czaty GPT są zbudowane tak, żeby nam przytakiwać, żeby się do nas przymilać, żeby jak najbardziej się do nas zbliżyć i jak najwięcej wyciągnąć. Każdy człowiek w pewnym momencie, może nie każdy na nasze nieszczęście, ale wielu z nas się orientuje w tym. I wtedy dopada nas potworna samotność i potworne poczucie oszukania. To jest kwestia po prostu toksyczności tego zjawiska.
2: Mówi Katarzyna Warnke, która reżyseruje antropologię w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie, ale wokół przemyśleń, dokąd to wszystko zmierza, w antropologii pojawią się tak naprawdę sprawy podstawowe i najważniejsze, więc jeszcze raz Katarzyna Warnke.
3: Najważniejsze są relacje. Relacje międzyludzkie, w które wkracza AI i jest to dla nas rodzaj próby. Jest to sprawdzian, kim jesteśmy, jaki jest sens, który odnajdujemy w relacjach i co może się zmienić na lepsze.
2: To może jeszcze doprecyzuję, że antropologia to historia młodej dziewczyny, która w niewyjaśnionych okolicznościach znika, bez śladu, w drodze do domu. Jej starsza siostra, która jest profesjonalną programistką, nie może pogodzić się z tą stratą. Tutaj wszystko się zaczyna. Sztuka porusza bardzo aktualne tematy, jak cyfrowa nieśmiertelność. Bo jesteśmy nieśmiertelni, proszę Państwa. Warto sobie uświadomić taką sprawę naszych czasów. Zatarcie granic między światem rzeczywistym a wirtualnym oraz etyka technologii przyszłości. Czyli po prostu, co to z nami będzie? Na scenie cztery aktorki: Katarzyna Figura, Pola Gonciarz, Adriana Kalska, Helena Sujecka. Wspaniała obsada. Premiera w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie 19 września, więc już za chwileczkę. Spektakl jest wyłącznie przeznaczony dla widzów dorosłych, a zwracam na to uwagę, bo mamy teraz dla Was zaproszenia na premierę. Jeżeli chcielibyście się znaleźć, zobaczyć antropologię w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie 19 września, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. I ja też ufam średnio. Kasiu, przyznam się na koniec.
0: A ja muszę ci powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowałaś tą propozycją, tą sztuką, więc no, będę chciała też się wybrać. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść.
2: Bardzo dziękuję.
0: A ja zapraszam na ciąg dalszy naszego spotkania w magazynie Pop Kultura. Wracamy teraz do muzyki. Już za chwilę zaśpiewa u nas Michael Bublé, a teraz Jesse Cook i jego piękna rumba.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Jest 15.44, słuchacie magazynu Pop Kultura w RMF Classic. Kolejne ciekawe propozycje mam dla Was, to już za kilka chwil, a teraz muzyka. Łabędź z karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa za chwilę zabrzmi. Teraz posłuchamy fragmentu z Dziadka do orzechów, to będzie Trepak. Muzyka Piotr Czajkowski, a grają filharmonicy wiedeńscy, których prowadzi James Levine.

0: Kultura w RMF Classic.
1: A dzisiaj w naszym magazynie nie tylko ciekawe informacje i opowieści, ale też szansa na bilety, na piękny koncert. A chcemy Was znów zaprosić do Gdańska i Sopotu na wydarzenie pod nazwą Brazzwood Soundtracks. To festiwal poświęcony muzyce filmowej i jej wyjątkowej roli w budowaniu emocji, napięcia i atmosfery kina. Podczas tego wydarzenia usłyszymy mnóstwo pięknych tematów filmowych w orkiestrowych brzmieniach i współczesnych aranżacjach. A o te filmowe wątki w programie festiwalu dyrektora artystycznego wydarzenia Łukasza Luca-Rostkowskiego pytała Jadwiga Polus.
2: Łukasz, chciałam odnieść się jeszcze do tego projektu In My Head, a Tribute to David Lynch. Jak spotkałeś się z tą muzyką? Z tego co wiem, ten projekt nigdy nie został nagrany. Można go przeżyć właściwie na żywo. Opowiedz proszę o tym, jak ty do niego dotarłaś? Gdzie usłyszałeś?
3: Wiesz co, no to jest trochę wynik naszego podróżowania w ogóle z muzyką, z chłopów oczywiście po wielu festiwalach muzyki filmowej i fascynacji w ogóle tym światem, poznawania też ciekawych ludzi, agentów. I ja poznałem osobę, która po prostu mi opowiedziała o tym projekcie w Paryżu i rzeczywiście jakby dostałem bardzo wiele różnych fragmentów tego, jak to jest zrealizowane, no i zachwyciło mnie to, jak to brzmi, jaka fajna jest jakość tego, jak jest w tym smak takich francuskich dobrych aranżerów po prostu i wiadomo, że oni mają też wspaniałą wrażliwość muzyczną, no ale oczywiście jest to dla nas ogromny stres i ryzyko, bo wiedzieliśmy o tym, że w ogóle nie ma materiałów do promocji tego projektu, że on w ogóle jest owiany tajemnicą, nie ma w ogóle fragmentów udostępnionych, więc słuchajcie, no jak to w przypadku Davida Lyncha, no dla mnie to jest po prostu taki rodzaj też trochę eksperymentu i niespodzianki. Mam nadzieję, że to będzie po prostu przepiękne, ale jest to dla nas taki element właśnie, no typowo lynchowy, abstrakcyjny i w ogóle nie wiemy trochę, czego się do końca spodziewać. Poza oczywiście mówię tymi fragmentami, które słyszałem. Także wiesz, to jest taki odważny krok, bo to tego projektu nie było w Polsce w ogóle, także to będzie taka polska premiera, jedyne wykonanie.
1: Brazzwood Soundtracks już niebawem w Sopocie i Gdańsku, a my mamy dla Was podwójny bilet na jeden z koncertów, który odbędzie się 12 września o 19 w Operze Leśnej w Sopocie. W tej sprawie piszcie do nas teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Zapraszam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Jest 16, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na kolejne fakty RMF Classic.
1: To nie są osoby z pierwszych stron gazet, mówił minister Waldemar Żurek o trojgu kolejnych zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Policja zabezpieczyła dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatrzymani zostali przesłuchani przez prokuratorów w Katowicach i ewentualnie mogą usłyszeć zarzuty. Minister Sprawiedliwości nie chciał wskazać, czy pełniły lub pełnią obecnie funkcje publiczne. Stwierdził jednak, że ich zeznania mogą być niezwykle ważne dla śledztwa.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Sylwester Suszek był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2022 roku. Wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest praktycznie pewny, mimo zastrzeżeń części koalicjantów do tego, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu. Głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną. Co się stało?
3: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
4: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu. Jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
3: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polski 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
1: Przewiduje z Sejmu nasz dziennikarz Tomasz Skory.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Po rozpoczęciu roku szkolnego na ulicach zrobiło się tłoczniej. Urlopowicze wracają do pracy, uczniowie do ławek, a to oznacza dużo większy ruch. We Wrocławiu długie korki już na Opolskiej, Strachocińskiej, Rejmonta czy Zwycięskiej, na której w czasie wakacji powstała nowa szkoła.
6: W tej chwili stoi się praktycznie wszędzie. Wszystko jest w korku. Rodzice podwożą dzieci, bo pod szkołami to ewidentnie widać.
7: Rano ciężko jest dostać się do centrum, a po południu wyjazd z centrum jest przykorkowany.
8: Widzę krzyżówki na fotelu pasażera, to pana uspokaja?
7: Tak, dokładnie.
8: I jakoś sobie pani umila ten czas w korku?
6: Radio.
8: Muzyka, fakty.
6: Muzyka, fakty, tak jest.
1: O takim najlepszym wyborze usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Prezydent Francji Emmanuel Macron otworzył dziś w Londynie najbardziej oczekiwaną w tym stuleciu wystawę w Muzeum Brytyjskim. Jest na niej tylko jeden eksponat, ale jaki? 70-metrowa tkanina z Baye, przedstawiająca podbój wysp brytyjskich przez Normanów.
9: Emmanuel Macron odegrał kluczową rolę w podjęciu decyzji o wypożyczeniu tkaniny brytyjskiemu muzeum. Jest ona niezwykle krucha. Wykonano ją prawie 1000 lat temu i przechowywana jest w jednym z francuskich muzeów. Nigdy wcześniej nie opuściła Francji. Otwarcie wystawy zaplanowano przed jutrzejszymi rozmowami Macrona z brytyjskim premierem Andym Burnhamem, które mają zapoczątkować nową erę w stosunkach między Francją i Wielką Brytanią. Wystawa bezcennego artefaktu zostanie otwarta dla zwiedzających dopiero 10 września. Tkaninę z Baye będzie można podziwiać w Muzeum Brytyjskim do lipca przyszłego roku.
1: Zapowiada nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Tyle na razie, Grzegorz Jasiński. Na kolejne fakty zapraszamy za godzinę o 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A na mapie pogody raczej pogodnie w większości regionów dzisiaj. Więcej chmur i przelotny deszcz możliwy jeszcze na Suwalszczyźnie i w okolicach Wrocławia, Kielc oraz Zakopanego. A na termometrach 18-19 stopni na północnym wschodzie, 22-23 w centrum, 25 na południu. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany głównie z zachodu. W czasie burz silniejszy. Noc będzie pogodna, jutro więcej przejaśnień.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: RMF Classic i wszystko gra.
12: Pozdrawiam, Artur Andrus.
13: Alicja Majewska.
14: Marek Kondrat.
12: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Gwiezdne wojny, Skywalker odrodzenie i muzyka Johna Williamsa zabrzmiała w RMF Classic. Jest 13,5 minuty po 16. Katarzyna Chnat. Zapraszam na kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Była już propozycja muzyczna i teatralna, teraz sięgamy do książek, bo mam zaproszenie na spotkanie autorskie z Bogdanem Frymorgenem. Jakiś czas temu Bogdan, nasz londyński korespondent, dziennikarz, ale też wydawca, fotograf i kurator, wydał książkę zatytułowaną Lance Corona. I jest to jego intymna opowieść o miejscu, w którym czas przestaje być linią, a staje się doświadczeniem gęstym, osobistym i pełnym powrotów, o czym tak opowiadał mi tuż po wydaniu książki. Dlaczego Lance Corona jest dla ciebie ważna? Bo to jest miejscowość, która cię wołała od lat.
2: Wieś nawet, bo utraciła kilkadziesiąt lat temu prawa miejskie. Tak, Lance Corona, niewielka mieścina oddalona od Krakowa, 30 minut jazdy samochodem. Wspaniała, cudowna wioska położona na zboczu góry, góry Lanskorońskiej. Ta góra ma mniej więcej 600-550 metrów ponad poziomem morza. Także czasami jak jesteśmy już w tej samej Lance Coronie, to pod nami jest taka delikatna mgiełka, warstewka chmur, co oznacza, że całe nasze życie, nasze problemy, nasza codzienność pozostaje w dole, a my jesteśmy w tym absolutnie magicznym, cudownym miejscu, z którym od lat jestem związany, nie ukrywam tego. Tam urodziła się moja prababka, tam mam swoje własne niewielkie miejsce, małą drewnianą chatkę, którą pieczołowicie usiłuję restaurować. No i staram się przebywać, spędzać tam tyle czasu, ile mogę. Zazwyczaj 2-3 tygodnie w lecie. To także krąg przyjaciół, ale przede wszystkim ta niezwykła atmosfera, która sprawia, że staje się w pewnym sensie nadwrażliwy na pewne rzeczy. No i ta książka, o której zaczęłaś naszą rozmowę, jest może efektem tej nadwrażliwości lanskorońskiej.
0: Tak, o Lance Coronie i o książce opowiadał Bogdan Frymorgen. A w najbliższą sobotę, 5 września o godzinie 14 w Lanskorońskim dworze Bogdan Frymorgen będzie miał spotkanie autorskie wokół tej właśnie książki. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto będzie

się tam pojawić. Natomiast jeżeli interesuje Was ta publikacja i działalność pisarska Bogdana Frymorgana, to całą naszą rozmowę o tej książce znajdziecie w podcastach na naszej stronie internetowej w zakładce Od słowa do słowa. Za chwil parę u nas kolejne ciekawe zaproszenie, a tymczasem na ścieżce dźwiękowej muzyka z dynastii Tudorów. Za moment się pojawi teraz kompozycja Aleksandra Despla z filmu Tajemnica Filomeny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe. I temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma. Ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: To był fragment z Symfonii Wojskowej G-dur Haydna. Grał zespół Academy of St. Martin the Fields, prowadził Sir Neville Mariner. Tymczasem w magazynie Popkultura mamy dla Was kolejną propozycję.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Sprawdzamy teraz, co filmowo warto zobaczyć w Warszawie. Otóż jeszcze tylko dziś i jutro można wybrać się do kina pod gołym niebem w ramach festiwalu filmowego On Earth, który odbywa się w Parku Pięciu Sióstr. I o tym właśnie opowie nam teraz Julia Sarzyńska, która jest już w warszawskim studiu. Cześć Julio.
2: Cześć Kasiu.
0: Powiedz zatem, jak ten festiwal przebiega i dlaczego warto się na niego wybrać?
2: No, warto chociażby dla samego miejsca, bo to kino naprawdę blisko natury. Siadamy wśród drzew, a na ekranie oglądamy filmy poświęcone naszej planecie i relacjom człowieka z przyrodą. Są dokumenty i krótkie metraże z całego świata, a wszystkie pokazy są bezpłatne. I w ciągu dwóch wieczorów możemy przenieść się na pustynię Atakama, do Puszczy Białowieskiej, na dziką Alaskę czy do Nowej Zelandii. I przy tej ostatniej chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo tam żyje naprawdę niezwykły ptak. Wyobraźcie sobie dużą, zieloną papugę, która zamiast latać, spaceruje po lesie. To Kaka Poł, bohaterka jednego z najkrótszych filmów festiwalu. Kainga Tupu trwa zaledwie 2 minuty i jest ręcznie rysowaną animacją. Obserwujemy Kaka Poł przemierzającą swój leśny dom. Nagle w oddali pojawiają się światła, słychać niepokojące głosy, a do lasu zbliżają się tajemnicze potwory. I tu film spotyka się z prawdziwą historią tego gatunku. Kaka Poł to jedyna nielotna papuga na świecie. Prowadzi nocny tryb życia i jest też najcięższą papugą. Samce mogą ważyć nawet 4 kg. Ale przez działalność człowieka i sprowadzone do Nowej Zelandii drapieżniki, Kaka Poł niemal zniknęły. Jeszcze w 1995 roku na całym świecie żyło ich tylko 51. Na szczęście ta historia ma też jaśniejszy rozdział. Tegoroczny sezon lęgowy był rekordowy. Pojawiło się 90 młodych, a cała populacja liczy już ponad 300 ptaków. Pierwszy raz od 75 lat. Jeśli chcecie zobaczyć film o papudze, przyjdźcie na festiwal On Earth. Dziś i jutro od godziny 20 w Parku Pięciu Sióstr.
0: Zapowiadać naprawdę interesująco. Bardzo Ci dziękuję, Julio.
2: Dziękuję, Kasiu, i zachęcam do spędzania wieczoru w naturze z naturą.
0: Julia Sarzyńska była dzisiaj razem z nami. Piękne dzięki. Jak słyszycie, propozycji u nas sporo. Kolejne niebawem. Serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami. A muzycznie teraz Agent 007 się pojawi i temat z filmu Doktor No.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 kolejna nowość Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
4: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
6: Po reklamie.

Jest 16.47, słuchacie RMF Classic, trwa nasz nowy magazyn Pop Kultura. Niebawem zajrzymy do listy przebojów muzyki filmowej, a teraz zapraszam do naszego muzycznego świata. Za moment zabrzmi temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena. To będzie wykonanie Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, którą poprowadzi Libor Peszek. Natomiast teraz zabrzmi walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, a prowadzi Teodor Kuchar.

To był temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena w RMF Classic. A w magazynie popkultury nie brakuje tematów filmowych, które rządzą na naszej antenie, a ja teraz zaglądam do naszej listy przebojów muzyki filmowej, która wraca po wakacjach. No i jesteście ciekawi, co tam się teraz dzieje? Na szczycie aktualnie 3 pierwsze miejsca zajmuje muzyka Ennio Morricone, Hansa Zimmera i Johna Powella, ale na kolejnych miejscach czeka sporo innych pięknych tematów filmowych, na które możecie głosować w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jest sporo nowości, a wśród nich na przykład na miejscu 12 piosenka Daydream in Blue ze ścieżki dźwiękowej do serialu Rozdzielenie. Może spodoba wam się na tyle, że zechcecie, by pojawiła się nieco wyżej w zestawieniu. Wszystko zależy od was, więc do roboty wejdźcie na stronę rmfclassic.pl, zobaczcie, co tam ciekawego się pojawiło i oddajcie głos na ulubiony temat. Ja zagram teraz wspomnianą piosenkę, może zagłosujecie właśnie na nią. Serdecznie zapraszam, szczegóły na rmfclassic.pl, a u nas Daydream in Blue z serialu Rozdzielenie.

0: Muzyka z filmu Doktor Żywago kończy tę godzinę programu. Już za chwilę 17 i ostatnie dziś. Fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Już po 17:00 czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Dla jednych to afera koalicji, dla innych afera prawicy. Tak kolejne doniesienia o zatrzymaniach w aferze Zonda Krypto komentują politycy. Rządzący podkreślają, że Przemysław Kral spotykał się z politykami prawicy i to opozycja musi obawiać się kolejnych informacji w sprawie afery.
2: Prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy. Brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty. No to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
1: Mówi Tomasz Trela z Lewicy. Z kolei Jacek Sasin z PiS uważa, że wątki związane z Zonda Krypto powinna wyjaśnić Komisja Zaufania Publicznego, o którą wnioskuje jego ugrupowanie.
3: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie.
1: Rządzący mówią nie zarówno komisji proponowanej przez PiS, jak i przez Mateusza Morawieckiego. Jak mówią, sprawę dogłębnie wyjaśni prokuratura. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej.
4: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy zł brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto, na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej. To, co niepokoi w danych GUS, to, że ogólna mediana zmalała. Nieznacznie, bo o 2%. Dodatkowo ciągle bardzo odstaje od przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyliczanego poprzez średnią arytmetyczną. Różnica w kwotach brutto wynosi ponad 2000 zł. To oznacza, że tak zwana przeciętna płaca jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających.
1: Podsumowuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatorzy referendum uważają, że polityk lewicy nie powinien nadal być prezydentem miasta, ponieważ ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i zakaz pełnienia funkcji. Więcej warzyw i owoców, dania z warzyw strączkowych, mniej cukru, smażenia i dania wegetariańskie mają się znaleźć w stołówkowym menu w przedszkolach i podstawówkach. Co na to młodzi klienci tych stołówek?
6: Dla nas okej, no w sensie jakby lepiej dla uczniów, co nie? Więcej warzyw, owoców, więcej witamin.
7: Też. Ale macie pewnie swoje ulubione dania na stołówce.
6: Mamy. Spaghetti jak najbardziej na plus by było.
8: Na pewno paluszki rybne z jakimiś ziemniaczkami mielonymi.
7: A u ciebie jak?
8: Rosół.
7: Więcej warzyw, więcej owoców na plus?
8: No tak, mi to pasuje.
7: A to nie jest tak, że dzieci nie lubią warzyw i owoców?
8: Nie, no ja lubię.
1: Uczniów z Olsztyna przepytał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Polski rynek nagrań nadal rośnie, tak wynika z opublikowanego właśnie półrocznego raportu Związku Producentów Audio-Wideo.
9: Co jest ciekawe, to w minionym półroczu słuchacze bardzo chętnie sięgali po płyty winylowe, które wzrosły rok do roku o ponad 46% i stanowią już winyle prawie identyczną część rynku jak płyty CD.
1: Jak mówi Anna Cejnowa ze Związku Producentów Audio-Wideo, polska muzyka dominuje w streamingu. Tam najpopularniejszy jest album Latarnie, wszystkie dawno zgasły, tak o Hemingwaya.
0: W popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński, bardzo dziękuję. A ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam jeszcze możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 w centrum do 24 na południowym wschodzie i miejscami na zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany głównie ze zachodu. Jutro nadal pogoda zmienna, słońce na zmianę z przelotnym deszczem, ale ciepło do 25 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
12: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Wińckiewicz,
13: Arkadiusz Jakubik.
14: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: był temat z Akademii Policyjnej w magazynie Pop Kultura RMF Classic. Jest 12 minut po 17.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: A w tej godzinie zaprosimy do posłuchania kolejnej ciekawej płyty, bo ze swoją propozycją pojawi się u nas około 17.30 Jowita Dziedzic-Golec. Natomiast teraz połączymy się z naszą korespondentką z Waszyngtonu, Lidią Krawczuk, która przychodzi z takim oto tematem. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Michelle Obama, i jeden z najbardziej znanych amerykańskich satyryków politycznych, Jon Stewart, żartują, że Obamowie nie skorzystali z okazji, by przekuć prezydenturę w biznes. Stewart pojawił się w podcaście Michelle Obamy, a jednym z wątków rozmowy był Donald Trump i to, jak ich zdaniem zmienił urząd prezydenta. O szczegółach zza oceanu Lidia Krawczuk.
2: Jon Stewart powiedział Michelle Obamie, że musi być dla niej czymś surrealistycznym obserwowanie, jak po latach pracy nad budowaniem instytucji państwa ogląda, jak to ujął, jego wypaczanie. Muszę powiedzieć, że trochę nie wykorzystaliście swojej szansy. Mogliście mieć własną kryptowalutę, Michelle Coin. Nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Nie bawiliście się w pompowanie wartości i szybkie sprzedawanie. Naprawdę nie skorzystaliście z okazji, żeby na tym zarobić. Mogliśmy przecież podpisać umowę z Netflixem już 10 lat temu. Mogliście założyć firmę zbrojeniową. Sprzedawać rakiety sami sobie. Don i Eric mają dziś firmę produkującą drony. Naprawdę już nie wiem, co powiedzieć. Najbardziej uderza mnie skala tej korupcji. Paradoksalnie może to nawet wyjść krajowi na dobre, bo obecny system staje się nie do utrzymania właśnie dlatego, że ta korupcja jest tak jawna. To trochę przypomina to, o czym mówiłam, kiedy rozmawialiśmy o ograniczaniu praw kobiet. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, łatwo uznać pewne rzeczy za oczywiste. Myślimy wtedy, zawsze znajdzie się ktoś, kto nigdy by czegoś takiego nie zrobił. A przecież wcześniej nigdy nie mieliśmy kogoś, kto byłby do tego zdolny. I zakładamy, że już zawsze tak będzie. Myślę, że jako kraj doszliśmy do momentu, w którym wielu ludzi chciało po prostu trochę więcej. Większej ulgi podatkowej. Większego majątku, szybszych zmian. Bo nasze dzieci właściwie nie doświadczyły wcześniejszych trudności. I tak właśnie powinno być. Chcemy przecież, żeby z każdym pokoleniem życie było coraz lepsze. I tak rzeczywiście się działo. Aż doszliśmy do momentu, w którym pojawiło się pokolenie, które nawet nie pamięta, co wcześniej było nie tak. Nigdy tego nie doświadczyło.
0: Tyle Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję. Do jej korespondencji niebawem wrócimy. Teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za moment u nas Patrick Doyle i jego muzyka do filmu Merida Waleczna, a teraz zabrzmi kompozycja Jana A.P. Kaczmarka i temat z filmu Marzyciel.

0: reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny. Nasza nowa propozycja w jesiennej ramówce RMF Classic na dzisiaj już prawie dobiega końca, ale przed nami jeszcze ważny punkt naszego programu. Płyty Jowity, czyli fonograficzne rekomendacje naszej redakcyjnej koleżanki Jowity Dziedzic-Golec. A Jowita jest już z nami w studiu. Cześć, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Płyty Jowity to bynajmniej nie nowość w naszej ramówce, ale tej jesieni zyskały nową godzinę, prawda?
2: Tak, będziemy się spotykać godzinę wcześniej i rzeczywiście moich rekomendacji nie można nazwać nowością w ramówce, bo opowiadam o nagraniach, które robią na mnie wrażenie prawie od początku istnienia RMF Classic, ale są to też często właśnie zupełne nowości, gorące jeszcze nagrania.
1: Płyta, którą masz dzisiaj ze sobą, to nawiązanie do tych gorących letnich dni.
2: O tak, Sommernachts Konzert, czyli album z rejestracją tegorocznego koncertu Nocy Letniej w parku przy Pałacu Schönbrunn w Wiedniu. I to taka idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą jeszcze poczuć atmosferę wakacji, a przy tym posłuchać pięknej muzyki w najlepszym z możliwych wykonań, bo jest to przecież inicjatywa Filharmoników Wiedeńskich.
1: Ale dyrygenci się zmieniają, prawda? Tak jak podczas koncertów noworocznych.
2: Dokładnie. Tym razem Orkiestrę Filharmoników Wiedeńskich poprowadził po raz pierwszy Lorenzo Viotti. Był to jego debiut podczas tego cyklu, bo trzeba dodać, że wielu wspaniałych dyrygentów powraca z batutą do Wiedeńskiego Parku, a co do wybitnych artystów zapraszanych do udziału w tych koncertach, to przypomnę, że w zeszłym roku był to nasz cudowny Piotr Beczała, a w tym roku jest solistą walijski śpiewak operowy Sir Brian Terfel.
1: A jak z repertuarem tych wiedeńskich koncertów Nocy Letniej? Też tak jak podczas słynnych koncertów noworocznych, no domyślam się, że są pewne stałe elementy plus mniej znane kompozycje.
2: Tak, formuła jest rzeczywiście dosyć podobna. Dostajemy zawsze jakieś hity, muzyki klasycznej, ale urozmaicone czymś lżejszym, czasem mniej rozpoznawalnym, ale wszystkie te kompozycje łączy to, że słysząc je, od razu poprawia się nam humor.
1: Brzmi zachęcająco.
2: A ja w dodatku mam kilka egzemplarzy płyt z tegorocznym koncertem Nocy Letniej i chętnie się nimi podzielę z naszymi słuchaczami.
1: To co trzeba zrobić, żeby zdobyć taką wspaniałą płytę, Jowita? No bo sama miałabym na nią, przyznam, chęć.
2: Tobie, Kasiu, pożyczę mój egzemplarz, a naszych słuchaczy poproszę o opisanie swoich wrażeń podczas kompozycji, którą zaraz puścimy. Ja słuchając jej czuję się jak na wakacjach. A chodzi o kompozycję w rytmie rumby, skomponowaną przez brazylijskiego artystę Zequinha de Abreu, Cico Cico no Fuba.
1: Brzmi pięknie. Zatem poprawiamy sobie humor, no a państwo piszą na jowita.dziedzic-golec@rmfclassic.pl.
2: A ja czekam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Słuchacie popołudniowego magazynu w RMF Classic, jest 17:41, wracamy teraz do muzyki. Temat serialu Gliniarz z Beverly Hills, niebawem, wcześniej wielki przebój Roya Orbisona, You Got It, ale w nieco bogatszej wersji, bo z Royal Philharmonic Orchestra, a teraz jedna z naszych nowości. Piękny temat ze ścieżki dźwiękowej do serialu Gwiezdne Miasteczko. Posłuchajmy.

Temat serialu Gliniarz z Beverly Hills przypomniał nam wspaniałe lata 80. w RMF Classic, a sporo pięknych tematów filmowych i serialowych przypomni i prezentować będzie po godzinie 18 Jadwiga Polus w rozgrzewce do listy przybojów muzyki filmowej. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas w naszym nowym magazynie Pop Kultura. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejne ciekawe tematy będę mieć dla Was znów jutro. Zapraszam, słyszymy się od 15 w magazynie Pop Kultura RMF Classic. Dzisiaj życzę pięknego wieczoru. Kłaniam się i do usłyszenia. Katarzyna Chnec.

0: reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
4: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, najczęstsza pensja w Polsce to dzisiaj 7,5 tysiąca złotych brutto, a jeżeli odejmiemy podatki, to okaże się, że w Polsce najczęściej na rękę zarabia się 5,5 tysiąca złotych. Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane dotyczące mediany wynagrodzeń, czyli lepszej metody wyliczania naszych pensji. To są dane dokładniejsze niż te comiesięczne dotyczące średniej pensji, no bo średnia bywa wprowadzająca w błąd. Najnowsze wyliczenia GUS-u pokazują coś jeszcze, pokazują, że w ciągu roku pensje wzrosły w Polsce o 7,5%. No ale te podwyżki niestety nie rekompensują wystarczająco rosnących kosztów życia, a zwłaszcza rosnących cen paliw. Dzisiaj znowu mamy bardzo szybko drożejącą ropę na światowych rynkach, a to jest efektem nasilenia amerykańskich bombardowań Iranu i zapowiedzi odwetowych ze strony Teheranu. Będziemy prowadzić naszą zdecydowaną kontrofensywę przeciwko Amerykanom tak długo, aż pożałują swoich zbrodni. Tak zapowiada rzecznik irańskiego wojska Ebrahim Zolfakari. I nawet jeżeli to są tylko słowa, to one mają przełożenie na rynek. Paliwa drożeją, ropa drożeje, no i waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,05 zł.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Jadwiga Polus, dobry wieczór, 3 minuty po godzinie 18. Zapraszam na kolejny rozgrzewkowy wieczór z muzyką, którą odnajdziecie w aktualnym notowaniu LPMF-u, jak również kilka nowości przed wami, które dziś ponownie wam zaprezentuję. Zaczniemy od miejsca 19. Na miejscu 19 w czerwcu, tuż przed wakacjami, uplasował się Nick Cave z piosenką Sny o pociągach z filmu pod tym samym tytułem.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

Muzyka Andrzeja Korzyńskiego to był fragment soundtracku do filmu Człowiek z żelaza. Tu RMF Classic wieczorową porą, gorąco zapraszam na kolejną rozgrzewkę do listy przebojów muzyki filmowej. Spotykamy się w nowym sezonie we wtorki, środy i w piątki, zawsze po godzinie 18:00 i to jest czas, w którym możecie usłyszeć nie tylko utwory z aktualnego notowania, ale także nowości. Będę mieć dla Was nowość, która dołącza do poczekalni jeszcze w tej godzinie. Zostańcie z RMF Classic. Szczęśliwych powrotów z pracy do domu, a teraz utwór, który Waszymi głosami uplasował się na miejscu pierwszym przed wakacyjną przerwą. Ennio Morricone. Zostańcie z RMF Classic. Szczęśliwych powrotów z pracy do domu, a teraz utwór, który Waszymi głosami uplasował się na miejscu

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe i temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma, ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: To nagranie pochodzi z albumu znakomitego pianisty Wikingura Olafsona. Album poświęcił muzyce francuskich kompozytorów. I dzięki temu na tym krążku muzyka Philippa Rameau i Claude Debussy'ego, przed chwilą utwór Rameau zatytułowany Jig en Rondo. Tu RMF Classic, słuchacie rozgrzewki do listy przebojów muzyki filmowej. Przed nami utwór, który w notowaniu 555 jeszcze przed wakacjami uplasował się na miejscu szóstym. To jest utwór, który przypomni nam majowe wrażenia z Festiwalu Muzyki Filmowej, bo właśnie wtedy na żywo słuchaliśmy Białego Lotosu. To temat z sezonu trzeciego Cristóbal Tapia de Ver.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: A może u Tiffany'ego? Za drogo.
4: Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
5: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
6: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
7: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
6: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
8: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
6: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
9: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da!
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
2: Po reklamie.

0: Znana melodia nieznanego kompozytora, taki los spotkał Polkę Dziadek, a wykonanie należy do Adama Palmy. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej i taka przed nami. Mam nadzieję, że ta nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej, która powróciła po wakacjach, będzie dla Was bardzo ciekawym odkryciem. Ten utwór powstał w roku 22 i jest pierwszą piosenką napisaną przez Hozier'a do gry wideo. Muzykę skomponował Bear McCreary. Blood Upon the Snow to jej tytuł.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele.

0: na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Ennio Morricone i muzyka do filmu Misja, soundtrack z nominacją do Oscara, lecz niestety wtedy bez statuetki. Słuchajcie, RMF Classic, 2 września, środa. O tej porze w nowym sezonie spotykamy się w rozgrzewce do listy przebojów muzyki filmowej. No i mam dla was utwór, który waszymi głosami uplasował się. Może w nowym sezonie spotykamy się w rozgrzewce do listy przebojów muzyki filmowej. No i mam dla was utwór.

0: reklama.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: W Bratislavi Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio Dantone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka, która mieszka z tobą.

0: Vitamin String Quartet i cover utworu All I Wanted, który należy do Paramore. No i mam dla was jeszcze jeden cover, który może zrobię tak. Nie będę zapowiadać tej piosenki, ale jestem przekonana, że rozpoznacie ją po pierwszych słowach. Jest absolutnym klasykiem gatunku. No i tak się składa, że w tej wersji skoverowanej przez znakomitą Judith Hill zagrała w serialu. Polecam wam bardzo gorąco, zajrzyjcie na podstronę listy przebojów muzyki filmowej. Wśród nowości właśnie ten cover Judith Hill w utworze serialu Małe Ogniska.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek Lalki już o 20.30 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: Piosenka Annie Lennox, Sweet Dreams Are Made of This. I to jest cover wykonany przez The Hampton String Quartet. Pochodzi z serialu Wednesday. Słuchajcie, RMF Classic i już za chwilę Pulp Fiction, a potem muzyka kina familijnego E.T. z muzyką Johna Williamsa. A teraz ostatni utwór, który prezentuję dziś w ramach nowości w poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. I mam nadzieję, że będzie to piękne wspomnienie tego lata, filmowe wspomnienie tego lata, bo to właśnie w minione wakacje cieszyliśmy się ekranizacją Odysei Christophera Nolana. No i nie mogło być inaczej, wraz z powrotem LPMF-u do naszej ramówki po wakacyjnej przerwie odnajdziecie muzykę do filmu Odyseja.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: reklama.
1: Zapraszamy na koncerty 61. w Radisławii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: RMF Classic. Zawsze w twojej tonacji.

Muzyka Williama Boyce'a, fragment jego czwartej symfonii, wykonanie zespołu English Concert prowadził Trevor Pinnock. Słuchacie RMF Classic. Rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej powróci w piątek po godzinie 18, a już teraz gorąco Was zapraszam na 20.30 codziennie od poniedziałku do piątku wieczorne wydanie naszej nowej lektury. Na łamach RMF Classic czytamy lalkę Bolesława Prusa, a to z okazji nadchodzącej kinowej premiery. Lalkę Bolesława Prusa czyta wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn i kolejny odcinek usłyszycie już o 20.30. A teraz The Temptations i piosenka My Girl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W Teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe i temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma, ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.
9: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

0: Muzyka Torina Respighi to było wykonanie pod batutą Agnieszki Duczmal, zabrzmiała Italiana z jego trzeciej suity. Słuchacie RMF Classic, 20:30 na zegarach. Czas zanurzyć się w świat z lalki. Lalki Bolesława Prusa, którą od nowego sezonu radiowego czytamy dla Was codziennie o 13:30 i o godzinie 20:30. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Cóż to, dopiero teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje Rzecki, mocno uderzając Wokulskiego w łopatkę. 8 miesięcy nie było go w domu, bagatela. Może siądziesz? Rozumie się, odpowiedział gość, siadając na kanapie, na której wnet umieścił się Ir i oparł mu głowę na kolanach. Pan Ignacy przysunął sobie krzesło. Może co zjesz? Mam szynkę i trochę kawioru. Owszem. Może co wypijesz? Mam butelkę niezłego węgrzyna, ale tylko jeden cały kieliszek. Będę pił szklanką, odparł gość. No, a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy. Położył bułkę i oparł się o poręcz kanapy. Pamiętasz, rzekł, ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał? 30 000 rubli, całą gotówkę. A jak ci się zdaje, ile przywiozłem? 40 000, zgadłem? Pytał Rzecki, niepewnie patrząc na niego. Wokulski nalał szklankę wina i wypił ją powoli. 250 000 rubli, z tego dużą część w złocie, rzekł dobitnie. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło 300 000 rubli. Rzecki pochylił się ku niemu i otworzył usta. Nie bój się, ciągnął Wokulski. Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tym, że miał bogatego wspólnika i że kontentowałem się 4 i 5 razy mniejszym zyskiem niż inni. Toteż mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu. No, dodał po chwili, miałem też szalone szczęście. I tylko po to jeździłeś tam? Zapytał Ignacy. Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim Wallenrodem? Narażać się dla majątku, gdy ma się spokojny kawałek chleba, mruknął pan Ignacy, kiwając głową i podnosząc brwi. Wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy. Ten spokojny chleb, mówił zaciskając pięści, dławił mnie i dusił przez lat 6. Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się z fartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minclów, a nic, ale to nic własnej energii. Choć przecie ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody. Mincle i zawsze mincle. Teraz już wiem, ilu jest jestem wart minclów i jak mi Bóg miły, dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Zawsze ten sam, szepnął Ignacy. Wokulski ochłonął. Oparł się na ramieniu Ignacego i zaglądając mu w oczy, rzekł łagodnie. Nie gniewasz się, stary? Czego? Alboż nie wiem, że wilk nie będzie pilnował baranów naturalnie. Cóż u was słychać? Powiedz mi. Akurat tyle, co pisałem ci w raportach. Interesa dobrze idą, towarów przybyło, a jeszcze więcej zamówień. Trzeba jednego subjekta. Weźmiemy dwu, sklep rozszerzymy. Będzie wspaniały. Wokulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się, widząc, że stary odzyskuje dobry humor. Ale co w mieście słychać? W mieście? Z dawnych kundmanów nie ubył kto? Przerwał mu Wokulski, coraz szybciej chodząc po pokoju. Nikt. Przybyli nowi. A...
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic, popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Natalia Grzeszczyk.
4: A po godzinie 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

Muzyka Alana Silvestriego do Avengersów to był temat tytułowy, a wcześniej muzyka Jamesa Hornera, Człowiek przyszłości. Słuchacie RMF Classic. Po 22 datownik historyczny Macieja Korkucia. Pojawią się również nasze kolejne wieczorne lektury, a jeśli chcecie obudzić się z najpiękniejszą muzyką filmową, no to mam dla Was dobrą wiadomość. Śniadanie mistrzów RMF Classic od nowego sezonu rozpoczyna się wcześniej, już o 6.30. Polecamy się do porannej kawy. A teraz piosenka Hozier'a, ale nie usłyszycie Hozier'a, tym razem interpretacja Simply Three, Take Me to the Church. Dziękuję za wspólny wieczór. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
2: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: Zapraszamy na koncerty 61. w Bratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomas Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
3: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta o walkach o Wysoką pod Jordanowem w dniach 2 i 3 września 1939 roku. Działania wojenne w te rejony Wehrmacht przeniósł tak szybko dzięki słowackiemu wsparciu niemieckiej agresji. Tutaj zagony niemieckie uderzały na Polskę z Orawy. Parła z tego kierunku 4. Dywizja Lekka i 4. Dywizja Pancerna. Na drodze najpierw natrafili Niemcy na zbyt słabe polskie jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzięki temu szybko zajęli Spytkowice, ale teraz na drodze staje im 10. Brygada Kawalerii zmotoryzowanej pułkownika Stanisława Maczka. To będzie jego chrzest bojowy w tej wojnie. Zaskoczonych Niemców atakują nasi żołnierze jeszcze w Spytkowicach nad ranem 2 września, zadając im nieoczekiwane straty. Maczek przygotowuje jednocześnie linie obronne na Stokach Wysokiej. O 5 rano idzie atak niemieckich czołgów. Zatrzymany jest przez polskie działka przeciwpancerne. Mają Niemcy przewagę, ale opór Polski jest zbyt silny. O 9 uderzają ponownie. Na Wysoką idzie potężne uderzenie pancerne poprzedzone ostrzałem artylerii. Polacy walczą do upadłego. Pluton ciężkich karabinów maszynowych kapitana Wincentego Dziechciarza celnie strzela amunicją przeciwpancerną. Jednak Niemcy widzą już ich pozycje. Walą w nich z różnych stron. Żołnierze odnoszą ciężkie rany. Giną. Dziechciarz, który dotychczas rozkazywał i wskazywał cele, teraz sam doskakuje do CKM-u już bez obsługi i zanim zginie, celnie uderza jeszcze w 2 czołgi. Z kolei porucznik Kazimierz Hawrysz, wezwany do poddania się, rzuca się z granatem na inny niemiecki czołg. Inni też dokonują cudów odwagi. W końcu Niemcy zajmują Wysoką. Walki trwają jeszcze 3 września. Niemcy atakują też Jordanów. W ten sposób wcześniej szybki marsz Niemców zostaje dramatyczny. Spowolniony. Pułkownik Maczek sam wojny wygrać nie mógł, ale zadanie spełnił w 100% i walkę kontynuował dalej. Poległo w walkach o Wysoką 40 naszych i niemal tyle samo Niemców, mimo ich olbrzymiej tutaj przewagi. Pułkownik Maczek tej bitwy na pewno nie przegrał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Twój seans filmowy bez biletu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Troszczę o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wezwij go natychmiast. Robert, nie rób tego, zaoponowała Kaja i chwyciła męża za rękę. Ona musi leżeć. Jeszcze coś jej się stanie. A ponieważ ojciec nie reagował, obróciła się na pięcie i tak jak stała, na bosaka wybiegła, wołając pielęgniarkę. Jej głos niósł się jeszcze chwilę po korytarzu, ale Lena wpatrywała się w tatę, który trwał w zawieszeniu, jakby coś analizował. Na ile go zatrzymali? I jak długo spałam? Który dzisiaj jest? Lena zarzuciła go pytaniami, a kiedy ojciec powiedział, ile godzin minęło od aresztowania podcastera, wybuchnęła. Nie wierzę, że on dostał areszt. Jest głównym świadkiem oskarżenia i może jedyną osobą poza mną, która widziała mordercę tych kobiet.
2: Powiedz mi, co wiesz, przerwał jej stanowczo. Przekażę to Rosie i Markowi. Wiesz, że przez najbliższy miesiąc nikt cię stąd nie wypuści?
1: Miesiąc? Chyba żartujesz, żachnęła się. Jak będzie trzeba, wyjadę stąd na wózku. Trzeba uratować tego chłopaka. Zawdzięczam mu życie.
2: Siela, opanuj się, studził ją ojciec. Jesteś teraz jedną z ofiar i musisz pogodzić się z tym, że nie będziesz brała udziału w śledztwie.
1: Wiem, co czujesz, ale gówno wiesz, weszła mu w słowo. Tego się nie da opisać.
2: To monstrum, właśnie o tym mówię, przyznał. Jutro przyjdzie do ciebie psycholog i popracujecie. Na pewno przyślą też rysownika, a jak będziesz się czuła na siłach, to weźmiesz udział w oficjalnym przesłuchaniu. Ale naprawdę nie ma pośpiechu. Połóż się. Postaraj się uspokoić.
1: Psycholog? Próbowała się roześmiać, ale tylko zaniosła się kaszlem. Czuła się tak źle, że posłuchała jego rady, choć niechętnie, i z powrotem ułożyła się na łóżku. Może Aśkę? Ta mimoza nawet sobie nie potrafi pomóc, a jedyną osobą w sekcji, która nie jest w ciąży albo na macierzyńskim, jestem ja.
2: Zastanowimy się. Uciął ojciec, Elena znów się nastruszyła.
1: Dobrze znała ten ton. Wiedziała, że tato stara się ją udobruchać. Nie rozumiała tylko, dlaczego tak się z nią cacka. To ją zaniepokoiło.
2: Będzie, jak zadecydujesz, dorzucił pojednawczo. Poradzimy sobie, zadzwoń teraz do Rosy, poprosiła jeszcze raz.
1: Niech przyjedzie. Z Markiem nie miałabym siły jeszcze mówić. Wstydzę się, co nawywijałam. Gdybym wczoraj oddzwoniła albo chociaż powiedziała Kasi, co robię, do tego wszystkiego by nie doszło. Ten typ musiał mnie obserwować, wybrał mnie z jakiegoś powodu.
2: Uważamy, że widział cię na konferencji w tej peruce, zasugerował ojciec. Wyglądałaś pięknie. Oglądaliśmy z Kają. Jestem z ciebie dumny.
1: Dumny? Zdziwiła się. Nie spodziewała się komplementów w takiej chwili.
2: Okazało się, że miałaś rację, mała.
1: Ojciec pochylił głowę.
2: Wszyscy się mylili, a ty szłaś za swoim instynktem. Jestem z ciebie dumny, bo tak postępuje rasowy detektyw. Moja misja jest zakończona. Teraz wszystko w twoich rękach. Nikt już ci nie zarzuci, że wkręciłem cię do służby poznajomości.
1: To jest nieważne, tato! Przerwała mu po raz kolejny. Myliłam się, jak wszyscy. Sądziłam, że to Noah, znaczy Maximilian Gubernatis. Byłam wobec niego obsesowa i nie chciałam go wysłuchać. A on przyszedł, żeby mi o czymś powiedzieć. Muszę koniecznie z nim pogadać.
2: To może poczekać. Znów wziął jej ręce w swoje dłonie. Jeśli jest naprawdę niewinny, wyjdzie i będziesz miała okazję go przeprosić.
1: Tato, spojrzała na niego.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.